0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fajnie.

Ale to jak na ciebie patrzę, chyba mnie zdradza, że mi się podobasz. A ty mnie mijasz bez słowa. W tych szerokich jeansach widzę twoje biodra i robisz wrażenie jak kiedyś moja Nokia. Kiedyś się odważę i ci powiem. Daj mi

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy. I po reklamie.

106,6. Jeśli miał

0: Żary News.
1: Mówi się, że to choroba cywilizacyjna, bo to prawda, a mowa o depresji, cichym, czasem dosłownie zabójcy. O tym, jak rozpoznać tę chorobę, jak z nią walczyć i zwyciężać, w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiada psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat.
2: Zbigniew Piotr Kamrat, psychoterapeuta, z nami w studiu Radio SK. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie Państwa.
2: Nie ukrywam, że się znamy, więc pozwolisz, że będziemy mówić sobie na ty. To też...
3: Bardzo miło.
2: Będzie sprzyjać takiej... sympatycznej rozmowie o niesympatycznej chorobie, o takiej chorobie niewidocznej często, która nazywa się depresja. Po czym poznać, że ktoś choruje na depresję, a nie jest to dłuższy czas takiego obniżonego nastroju?
3: W depresji mamy szereg objawów i jeśli w perspektywie czasowej ponad 2 tygodni tych objawów jest kilka, to czy to u nas w stosunku do nas samych, czy w stosunku do naszych bliskich, czy znajomych, powinna się zapalić lampka. Oczywiście na pierwszą myśl przychodzi smutek, ale to jest trochę tak, że my jesteśmy... można powiedzieć, kompatybilni ze światem i każdy z nas czasami jest smutny, ale jeżeli z rzeczy wesołych nie wyciągamy nic wesołego i ciągle nam jest smutno i przeżywamy permanentny smutek, to już mamy jeden z objawów. Kolejny objaw to utrata zainteresowań, czyli coś nas interesowało, a przestaje nas interesować. Może to być też drażliwość albo na przykład senność nadmierna albo bezsenność. Może być też objawem kolejnym nadmierne przybieranie na wadze albo też chudnięcie. Rozkojarzenie, problemy z koncentracją. Też takie myśli rezygnacyjne albo myśli, które się nasilają, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Do tego też może być wycofanie się w ogóle na przykład z relacji albo stopniowe wycofywanie się. Mogą do tego dochodzić też objawy somatyczne, bóle brzucha, napięcia w ciele, w zależności od tego, jaki mamy kontakt z ciałem, ale też jest coś takiego, mówimy o czymś takim jak maski depresji, czyli może być na przykład nadmierne albo nagłe, albo znowu nadużywanie, albo używanie substancji psychoaktywnych, które szkodzą, żeby w jakiś sposób wyregulować swój nastrój. A może to też wyglądać w taki sposób, że ktoś na przykład bardzo mocno pracuje, bardzo dużo, nagminnie sprząta, jakby próbuje regulować swoje napięcia. I ten szereg wymienionych objawów, jak jest ich przynajmniej kilka w okresie ponad 2 tygodni, to myślę, że powinien nas zaniepokoić. Czy czasem, no po pierwsze nie mamy obniżonego stanu, obniżonego nastroju, czy też nie pojawiają się stany depresyjne. Zwłaszcza jeśli w rodzinie, wśród naszych najbliższych rodziców, dziadków, ktoś przeżywał stany depresyjne, stany lękowe, albo w ogóle chorował na depresję zdiagnozowaną, czy też nie.
2: Tylko wiesz, też w tych pokoleniach nieco starszych nie mówiło się często o depresji, prawda? Więc czasem podczas wywiadów lekarskich trudno chyba odpowiedzieć na tego typu pytanie.
3: Dlatego też w wywiadach lekarskich czy też psychologicznych te pytania są zadawane wprost. Jak pani śpi, czy w ostatnim czasie jest pani rozdrażniona, ale rozumiem, tak wydaje mi się, że rozumiem, do czego zmierzasz, że mało się mówiło o tych emocjach, mało się mówiło o swoim stanie zdrowia. Trochę była, uogólniam oczywiście, często taka narracja, nie ma co się pieścić, trzeba się wziąć w garść. No, być może taka autorefleksja albo takie automówienie niektórym w jakiś sposób pomagało, ale myślę, że do jakiegoś czasu, no bo depresja jest chorobą mózgu, brakuje nam serotoniny, brakuje nam dopaminy, jest pewnego rodzaju nierównowaga w naszym organizmie, albo są takie czynniki, które się pojawiały, czy biologiczne, czy społeczne, czy psychologiczne przez lata, które gdzieś zachwiały tą naszą równowagę. I udawanie, że jest inaczej, prędzej czy później kończy się pogłębieniem tego stanu.
2: No właśnie, pogłębieniem. Choć czasem trudno u siebie zdiagnozować te problemy. Ty wyjaśniłeś, co jest taką żółtą lampką. Dlaczego ta choroba jest tak niewidoczna, bym powiedział? Bo ona jest trudna do takiego zweryfikowania u samego siebie. Bo my lubimy narzekać w Polsce, prawda? Każdy często mówi, że jest zmęczony. No, taką mamy kulturę. Dlaczego tak trudno przyznać, że jest rzeczywiście taka choroba obecna w moim życiu?
3: Tak trochę pojawiła mi się odpowiedź chyba od końca, że z jednej strony trochę widać to światełko w tunelu, że osoby znane, celebryci mówią często i ze świata i z Polski o tym, że chorowali albo chorują na depresję, więc trochę się odważamy mówić o tych emocjach. Mało w ogóle umiemy mówić o emocjach, nazywać emocje, uczucia, odróżniać jedne od drugich. Też jest, raczej żyjemy w takim trendzie, żeby osiągać sukcesy, żeby dawać radę, żeby być sprawczym. Chcemy być postrzegani przez pryzmat tych sukcesów i bardzo często wielu ludziom kojarzy się depresja z tym, że nie dajemy rady. Jest wiele mitów na temat depresji, że jest wiele osób uważa, że jest jakąś słabością, gdy ona jest po prostu chorobą, którą należy leczyć, leczy się ją skutecznie. Wydaje mi się, że za mało jest mimo wszystko normalizacji. Tego typu rozmowy, którą właśnie teraz prowadzimy, są taką profilaktyką i normalizacją tego, że jest szansa, że ktoś usłyszy o tym i powie, no ja mam podobnie, może rzeczywiście przełamię swoje obawy, pójdę z kimś, porozmawiam. Nie ma też takiej, wydaje mi się, uogólnienie oczywiście, ale takiej kultury proszenia o pomoc. Jak prosimy kogoś o pomoc, to często mamy takie wyobrażenie, że jest to słabość, a to jest dojrzałość. To jest dojrzałość, mądrość życiowa. Jeżeli umiemy kogoś poprosić o wsparcie, powiedzieć, że nie dajemy rady, że chcielibyśmy, żeby ktoś nas wsparł. Może to się po części bierze z tego, że tego wsparcia często za mało dostawaliśmy i nie mamy takiego pozytywnego modelu. No ale może będziemy tymi, którzy będą przecierać szlak. Bo nie tylko dawanie wsparcia innym, ale też branie. Taki naturalny proces, naturalna wymiana. No i też wydaje mi się, że coraz więcej mówi się właśnie o depresji w takim kontekście, że wiele osób choruje, że jest to taka globalna choroba wynikająca z presji, właśnie z tego kultu sukcesu, kultu osiągnięć. A to nie jest prawda, że jesteśmy 24 godziny na dobę w pełni sprawności i dajemy radę, że czasami każdy z nas nie daje rady.
2: Depresja była z nami od zawsze, od wieków, czy to jest choroba cywilizacyjna naszych czasów?
3: Nazywamy depresję chorobą cywilizacyjną, dlatego że ona jest w tej chwili globalna. Globalnie o niej mówimy, mamy statystyki dostępne i rzeczywiście wiele milionów osób choruje. To myślę, że statystyki są z reguły zaniżane, bo przecież nie wszyscy się zgłaszają, ale tak. Depresja była z nami od zawsze. Nasz delikatny, fantastyczny organ, jakim jest mózg, on też się zaburza. Każdemu się zaburza. Tylko u niektórych się zaburzy na tyle, że przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. I oczywiście depresję mieli w średniowieczu i w starożytności. Różnie o tym mówiono, na różne sposoby nazywano, próbowano sobie radzić. Czy w sposób świecki, czy religijny, czy jeszcze jakiś, ale była z nami od zawsze, odkąd istnieje człowiek, odkąd istnieje mózg.
2: Czy da się mieć depresję i jednocześnie funkcjonować dosyć dobrze w środowisku zawodowym, w środowisku prywatnym, może nie dając odczuć innym, że coś mi się dzieje?
3: Tak, nie dając odczuć innym, tak. Ale czy dobrze funkcjonować, to trzeba byłoby zapytać osoby, która ma depresję. Tak, znam wiele...
2: O tej masce mówiłeś wcześniej, że można założyć.
3: Tak, wiele osób na pozór świetnie funkcjonuje. To są ogromne koszty takiego funkcjonowania, czyli pięknie przystrzyżony trawnik, umyty samochód, dzieci ładnie ubrane, pani domu z białym, perłowym uśmiechem, pan domu uśmiechnięty, mówiący dzień dobry do sąsiadów, a jedno i drugie mające stany depresyjne i lękowe, co indukuje też na przyszłość też dzieciom tego typu stany, na przykład jeśli ktoś nad tym nie pracuje. Jak najbardziej, te maski depresji to jest często ten uśmiech, że muszę dać radę, wchodzę do pracy, uśmiecham się, robię swoje, przez siłę wstaję. Czasami maską depresji właśnie jest alkohol. Niektórzy niestety używają też narkotyków, żeby zamaskować tą depresję, żeby dać radę, bo mają takie przekonania, że zawsze muszą dać radę, nie wyobrażają sobie inaczej. Zamiast po prostu poprosić o pomoc w warunkach takiej intymności, na przykład relacji, rozmowy, czy z psychologiem, czy z psychiatrą, czy w ogóle ze swoim lekarzem rodzinnym.
2: Używki w jaki sposób, bo zakładam, że wpływają, w jaki sposób wpływają na nabycie tej choroby? Mhm.
3: Czy pytanie dotyczy tego, że wzmagają, tak?
2: No nie, załóżmy okres młodzieńczy, czy nawet niekoniecznie młodzieńczy. Okay. Ktoś lubi imprezować, alkohol, narkotyki. Czy to może wpłynąć na to, że ta choroba się pojawi, mimo że wcześniej było w miarę w porządku?
3: Tak, jak najbardziej. To trochę jest pytanie o te przyczyny depresji. Chorobę mózgu, jaką jest depresja, w pewnym stopniu nie dziedziczymy w taki bezpośredni sposób, ale pewne predyspozycje, jeżeli dziadkowie chorowali na depresję albo rodzice, to mamy około 50% większe ryzyko, że też możemy zachorować przy nieodpowiednim stylu życia.
2: To sporo.
3: Sporo to jest. Druga rzecz jest taka, że w tak niestabilnym hormonalnie na przykład okresie, jakim jest dojrzewanie, dorastanie, gdzie mówimy w pewien sposób, w cudzysłowie, o takiej depresji dojrzewaniowej, młodzieńczej. Jak dołożymy do tego środki psychoaktywne, to młody człowiek może się zdestabilizować i może to wywołać, może to być tą kroplą przepełniającą tą czarę. No oczywiście wszelkiego rodzaju choroby, na przykład choroby przewlekłe z bólem, wydarzenia jakieś traumatyczne, trudne bardzo, to co jest trudne, to też jest często subiektywne, to też są takie czynniki wpływające na pojawienie się depresji. Też styl wychowania też jest takim czynnikiem, który też wpływa, czyli jeżeli dostajemy takie komunikaty od dziecka, nie dasz rady, zostaw to, nic z ciebie nie wyrośnie, daj spokój, ja muszę to poprawić, jesteśmy bombardowani, no to też podkopuje naszą pewność siebie i to nie jest tylko w takich abstrakcyjnym wymiarze, ale w konkretnym wymiarze biochemicznym zaczynają nam się pewne reakcje biochemiczne powtarzalnie i wywołują pewną nierównowagę, która i tak jest nierównowagą w okresie dorastania, kiedy dojrzewamy. To tak bym do tego się odniósł, chyba że mogę doprecyzować jeszcze.
2: Jeśli możesz.
3: Jeszcze o substancje właśnie, tak. Bo tak się rozpędziłem z wątkiem. Natomiast jeśli chodzi o substancje, to na przykład taki alkohol, który ludzie stosują często alkohol po to, żeby się lepiej czuć, chociaż on szkodzi i jest toksyczny i każda dawka alkoholu szkodzi, ale można powiedzieć, że alkohol wydaje się w cudzysłowie być dla niektórych antydepresantem, a jednocześnie jest depresantem, czyli destabilizuje naszą równowagę i może być może nie takim bezpośrednim czynnikiem wywołującym, ale to może być ten moment, kiedy ktoś się narkotyzuje albo alkoholizuje, że właśnie ta choroba się pojawi w takim pełnym wymiarze, którego nie będziemy w stanie już opanować albo dawać z nim rady bez pogłębienia świadomości, czyli na przykład bez psychoterapii i bez farmakoterapii. Więc myślę, że tak, zwłaszcza w młodym okresie używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko na przykład straumatyzowania umysłu albo czasami retraumatyzacji.
2: Czy my żyjemy w czasach, które sprzyjają depresji, czy po prostu bardziej tę chorobę rozumiemy i potrafimy o niej szerzej, więcej mówić?
3: Jedno i drugie. Bo na przykład statystyki mówią, że kobiety częściej chorują na depresję, ale to dlatego, że częściej są kulturowo, wychowaniowo obciążone i same siebie obciążają funkcjami opiekuńczymi, bardziej się przejmują, większością rzeczy się zajmują, ale też mają większą świadomość i częściej ujawniają problemy i częściej proszą o pomoc. Rzeczywiście mamy możliwości statystyczne, żeby zobaczyć, ile osób choruje na depresję, natomiast żyjemy w czasach niezwykłego pośpiechu, co wszyscy wiemy, w ciągle zmieniającej się sytuacji takiej geopolitycznej, ale też takiej sytuacji, gdzie cały czas musimy się aktualizować. Jesteśmy w takiej presji. Jedni bardzo wpływamy na siebie, bo przecież jesteśmy istotami społecznymi i nic dziwnego, że niektórzy ludzie nie wytrzymują, bo dostajemy często taki przekaz, który trzeba normalizować. Patrz, inni mogą, tak? Widzimy to w mass mediach, że inni się uśmiechają, mają wspaniałe domy, często reparowane albo wykreowane nieraz przez sztuczną inteligencję, albo pokazują swoją scenę, a my nie widzimy tego zaplecza, jak to się mówi.
2: Tak.
3: Więc jesteśmy w ogromnym tempie, w ogromnej presji i to na pewno jest takim czynnikiem, od którego można dostać psychologicznej zadyszki.
2: A dlaczego, bo mam takie wrażenie, mamy problem z takim, można powiedzieć, zaakceptowaniem tego cierpienia psychicznego. Znaczy, może inaczej zadam. Akceptujemy choroby fizyczne, a tak trudno jest czasem jednak przyznać, że to cierpienie psychiczne też jest obecne.
3: Moja taka odpowiedź będzie uproszczona, ale chyba od tego trzeba byłoby zacząć, że nasz mózg ma taki paradygmat, że nie może nie wiedzieć. To trochę jak w sztucznej inteligencji, że ona nie może nie wiedzieć, że mózg nie czeka, aż dostarczymy faktów, tylko na przykład ma 10% albo 20% faktów na temat depresji, a 80% to są wyobrażenia albo zasłyszane informacje. My to sklejamy w swojej głowie i uważamy, że to jest 100% faktów i mówimy, że tak jest. Tak? Z tego stąd się biorą mity na temat depresji. Poza tym ta znana już znana narracja, że to, co nieznane, jest niepokojące dla naszego umysłu, dla naszego systemu nerwowego, bo wymaga ogromnego wysiłku do tego, żeby się przystosować, zaadaptować. To nawet jak jedziemy na wczasy w lecie, to oczywiście jest ta ekscytacja, która przeważa, ale to jest ogromny wydatek energetyczny, nowe zapachy, nowi ludzie, nowe sytuacje. A z kolei o zaburzeniach, o chorobach psychicznych często boimy się rozmawiać, bo mało o nich wiemy i wtedy sobie wyobrażamy, a te wyobrażenia bardzo często są lękowe, bo mamy nawyk wyobrażeń lękowych i zamiast używać wyobraźni do przyjemności, to mamy nawyk używania wyobraźni do kreślenia czarnych scenariuszy i różnych rzeczy, które nas straszą. I dlatego łatwiej nam, wygodniej wyobrazić sobie, czym jest choroba psychiczna, czerpiąc z różnych filmów,

0: To jako choroba narzuca choremu pewien styl myślenia, który staje się dla niego taki dosyć łatwo przyswajalny, w który zaczyna wierzyć, mimo że bywa tak, że chorzy pamiętają, powiedzmy, życie sprzed depresji, sprzed tych zaburzeń. Dlaczego tak łatwo wierzymy w to, że nagle jesteśmy najgorsi, etc., etc.?
1: Depresja upośledza nasze funkcjonowanie praktycznie w każdej dziedzinie społecznej, też takiej zawodowej. To pytanie też odnosi się do tego, jakie mamy przekonania, jakie mamy wartości, jak zostaliśmy wychowani. I rzeczywiście jest tak, że jak choruje nam system nerwowy, czyli jednocześnie i zarazem nasze też ciało, to mamy naturalną skłonność do tego, żeby autonomicznie się ratować, czyli żeby bardzo mocno się skupiać na sobie i w sobie. I wtedy trochę się odcinamy, dysocjujemy, skupiamy się bardzo mocno na sobie. No i wtedy jesteśmy bardzo mocno przy sobie. Już nie mamy często siły na to, żeby uciekać w pracę, uciekać w zajętość, a na przykład nie mamy nawyku bycia przy sobie, bo nie za bardzo siebie rozumiemy, w ogóle siebie nie za bardzo znamy, nigdy ze sobą się nie kolegowaliśmy, nie przyjaźniliśmy, tylko zawsze byliśmy na zewnątrz, w zadaniach, zrób to, zrób tamto i tego byliśmy uczeni, więc jak nagle się czujemy słabi psychicznie i fizycznie i musimy być ze sobą, jesteśmy w domu albo w łóżku, to odzywają się wszystkie demony w cudzysłowie. Że te rzeczy, sprawy, których nie załatwiliśmy. Więc jeżeli mieliśmy wdrukowane w jakiś sposób po części niskie poczucie własnej wartości, jakieś różne przekonania, no to one wtedy uderzają często w nas z dużą siłą. Natomiast no, myślę sobie o tym, że bardzo pozytywnym takim aspektem jest to, że ludzie, których znamy, których postrzegamy jako ludzi sukcesu, też mówią o tym, że chorowali, że wyszli z depresji, że dali radę, że da się no, leczyć z tej choroby.
0: Tu wystarczy przeczytać komentarze pod tego typu rolkami, filmami, wywiadami, gdzie ludzie bardzo często chwalą tego typu osoby za mówienie o tej chorobie.
1: Tak, bo to przynosi ulgę, prawda? Ulgę przynosi, że ktoś tak ma, bo my często jak jesteśmy w chorobie fizycznej, psychicznej, to mamy tendencję takiego myślenia, że ja tylko tak mam, że inni tak nie mają, że jestem sama, sam na świecie, że mamy poczucie samotności. A to nie jest prawda. To wynika z takiego właśnie, tak jak mówiłem, bardzo dużego skupienia się na sobie. Ona jest w celu, żebyśmy skupili się na sobie w celu wyzdrowienia, ale my nie jesteśmy tego nauczeni. Nie jesteśmy nauczeni, żeby się skupić na sobie w celu wyzdrowienia, jak naturalnie autonomiczny nasz organizm się kieruje ku sobie, to my dostajemy takie przekazy, które dostaliśmy często w wychowaniu, że to jest egoizm, że się powinien wziąć garść, że to jest taka, że powinien się zająć rzeczami, które są ważne, albo innymi. Często nie nauczono nas, że ważnym jest i wspaniałym dbanie o siebie. Że jak dbamy o siebie, czujemy się silni, czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, to mamy z czego dawać innym.
0: A dlaczego chorując na tę samą chorobę, chyba że są różnej rodzaje, chorzy znajdują się w różnych stanach. Niektórzy kończą samobójstwem, niektórzy całe dnie spędzają sami w domu, takich też ludzi znam. Niektórzy w miarę normalnie funkcjonują. Chodzi o sam obrazek. Chodzą do pracy, na uczelnię, płacą podatki, jeżdżą samochodem. Skąd taka rozbieżność?
1: Rzeczywiście psychiatria i psychologia różnicuje. Możemy mówić na przykład o dystymii. Dystymia to jest, można powiedzieć, taka siostra depresji. Ma bardzo podobne objawy, jak te, które wymieniłem.
0: Dystymia, a jaka jest taka podstawowa różnica?
1: Podstawowa różnica jest w czasie trwania objawów. Jak właśnie mówisz o tym, że niektórzy chodzą do pracy, to może się okazać, że ktoś ma objawy takie jak depresyjne, ale te objawy trwają u niego nie ponad 2 tygodnie albo u niej, tylko już ponad 2 lata. I pomimo tych objawów, ktoś ma takie przekonania, tak bardzo silne, że pomimo tego codziennie przez te 2 lata wstaje do tej pracy, do tej szkoły. Codziennie przez te 2 lata przygotowuje ten obiad rodzinie. Albo gdzieś wyjeżdża na wczasy, nie czując tego szczęścia, zadowolenia, mając obniżony nastrój, rozdrażnienie, szukając przyczyn gdzie indziej, albo nie chcąc się zagłębiać w przyczyny, albo myśląc, już zapominając jak to było, jak się czuło, albo czuł lepiej, myśląc, że tak ma być. Czasami pacjenci mówią na psychoterapii w poradni albo na przykład jeszcze po wspólnej pracy z psychiatrą mówią, wie pan co, ja nie wiedziałam, że się można tak czuć. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja zawsze myślałam, że to już tak, że tak wszyscy mają. Ja, mi się chce coś zrobić, chce mi się pójść na spacer, chce mi się pójść pograć w piłkę, cokolwiek.
0: Leczenie depresji. Chciałbym przejść do tego momentu, który moment, chociaż w zasadzie chyba każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, że teraz potrzebuje pomocy, prawda? Czy jest taki moment u każdego, kiedy ta pomoc powinna być udzielona, czy ktoś powinien po nią sięgnąć, bo to w zasadzie od chęci się zaczyna.
1: To jest bardzo ważne pytanie, bo w tym pytaniu często mamy takie fantazje, że żeby wytrzymać jak najdłużej, prawda? I z reguły to jest tak, że idziemy do psychologa, psychoterapeuty, do psychiatry w momencie, jak już wszystko trzeszczy i pęka. Jak już nie dajemy totalnie
0: rady.
1: Czyli za późno. I to jest wtedy za późno. Mamy też w ogóle, często nam się w głowie nie mieści, że jak już mamy pierwsze objawy i trwają one ponad 2 tygodnie, że może pójdę i pogadam, sprawdzę na zasadzie, co będę tam się pieścić ze sobą, no to normalne, przecież czasami źle się czuje, człowiek też kiedyś tak miałam, a ktoś tak miał i racjonalizujemy to i znowu często tu się odzywa lęk przed tym, że ktoś może powie, że mamy jakieś zaburzenia, albo mamy jakąś chorobę, albo te wszystkie lęki wynikające często też z niewiedzy, że dadzą nam leki i że coś nam się po tych lekach zdarzy, gdzie leki przeciwdepresyjne nie zmieniają gustu kulinarnego, nie zmieniają osobowości, nie uzależniają, nie sprawiają, że jesteśmy kimś innym, tylko no jest to, są to substancje chemiczne, ale to są tacy, można powiedzieć, trenerzy, i którzy wchodzą w kooperację z naszymi komórkami i uzupełniają te braki i przypominają temu naszemu wspaniałemu systemowi nerwowemu, żeby prawidłowo funkcjonował. Tylko, że same leki, no to jedno. W depresji, zwłaszcza ciężkiej, gdzie mamy do czynienia z już leczeniem szpitalnym, ale w ślad za tym najskuteczniej jeszcze równolegle psychoterapia, czyli zmiana przekonań, zmiana myślenia o sobie, rozumienie siebie, bo bardzo często pacjenci, jak pójdą do lekarza, do psychiatry, biorą leki i byli zmotywowani, bo bardzo cierpieli, a nagle się czują po kilku miesiącach lepiej, bo na przykład leki zostały dobrze dobrane. I mówią, no w zasadzie to ja już się dobrze czuję, niektórzy odstawiają te leki, niedobrze jeśli na własną rękę, a nie w porozumieniu z lekarzem, albo przestają chodzić, zaczynają powoli nie chodzić na psychoterapię, nie dokończą tego procesu leczenia, co jest bardzo częste w depresji, że jest chorobą nawrotową. Można powiedzieć książkowo, że pierwszy epizod depresji z reguły trwa około 5 roku plus minus, a następne czasami 1-2 lata albo kilka lat, bo często te nawroty są, ponieważ my no, nie zawsze skutecznie uczymy się na swoich doświadczeniach. Jak się trochę lepiej poczujemy, to już tracimy motywację, żeby się badać, żeby pracować ze sobą, no bo jak się dobrze czujemy, to myślimy, no to po co coś tak, robić.
0: Jest taki moment ulgi, prawda?
1: Tak, jest taki moment ulgi i zapominamy i łatwo nam o tym zapomnieć, więc myślę, że też, bo chciałem powiedzieć o profilaktyce, ale być może za moment będzie na to przestrzeń. Tak, leczenie, farmakoterapia jest skuteczną metodą, plus psychoterapia, ten zestaw na ten moment naszej wiedzy medycznej jest najskuteczniejszy w leczeniu depresji.
0: Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Podobne zawody, tak mi się wydaje, podobne zawody. Nazwy w każdym razie podobne. Do kogo, z czym się udać w kontekście może nawet nie tylko depresji?
1: Mhm. Wszystkie te osoby zaczynające się zawód na literkę P jak pomagacze, można jeszcze pedagoga wymienić, na przykład w szkole. Wszystkie te osoby mają wiedzę interdyscyplinarną, a jednocześnie specjalistyczną i one ze sobą współpracują, często bardzo ściśle, więc jeżeli trafimy do kogokolwiek z objawami na przykład depresji czy jakichś stanów lękowych, to kompetentny psycholog, psychoterapeuta, psychiatra czy też pedagog przekieruje nas, jeśli nie będzie w stanie nam na tym etapie akurat aktualnym pomóc, przekieruje nas do właściwej osoby. Często psycholog przekierowuje do psychiatry. Jedyna w tej grupie osoba lekarska, czyli lekarz, to właśnie psychiatra. Osoba, która ukończyła studia medyczne i jedynie lekarz jest w stanie wystawić receptę na leki, które działają na nasz wspaniały układ nerwowy i ściśle często współpracuje właśnie lekarz-psychiatra z psychologiem-psychoterapeutą. Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem, z reguły, tak jak ja rozumiem, to leczeniem struktury osobowości, też wsparciem psychologicznym, pomocą psychologiczną. Psycholog przede wszystkim zajmuje się wsparciem, pomocą psychologiczną, robi testy, diagnozy psychologiczne, współpracuje też z psychiatrą. Psycholog może być jednocześnie psychoterapeutą, bo to są odrębne studia,
0: tak
1: jak pedagogiczne studia odrębne. Jeżeli ktoś się interesuje szeroko, no jeszcze wiedzą psychologiczną, to pewne rzeczy tam są powtarzalne. Mogą być psychiatrzy bardziej ukierunkowani biologicznie na farmakoterapię, ale są też psychiatrzy, którzy skończyli studia psychoterapeutyczne i są ukierunkowani również na pracę z psychiką ludzką. Więc jeżeli macie Państwo osobę, z którą się czujecie bezpiecznie albo czujecie, że blisko jest Wam do tej osoby, to czy traficie do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry, czy pedagoga na początek, to myślę, że te osoby chcąc Państwu pomóc, przekierują do właściwego, czy to do lekarza, psychiatry, czy też do psychologa, psychoterapeuty, a może nawet jak zaczniemy od specjalisty psychoterapii uzależnień, który też ma wiedzę psychologiczną.
0: Jak się kończy terapia, zakładam, że skuteczna? Czy psychoterapeuta, psycholog mówi, no stary, już nie musisz do mnie przychodzić, jesteś zdrowy, także piąteczka, dziękuję. Jak to się kończy?
1: To tak się uśmiecham, bo dzisiaj miałem taką sytuację właśnie w poradni, gdzie było zakończenie trwającej dość długo, wiele miesięcy psychoterapii i tak trochę patrząc od końca, to czasami pojawia się refleksja, pojawia się smutek, no bo jak trwa terapia, no to się nawiązuje relację terapeutyczną. Dla pacjenta terapeuta, psychoterapeuta, psychoterapeutka staje się w jakiś sposób osobą bliską. Ta relacja wprawdzie nie jest taka równoległa, bo psychoterapeuta wie o wiele więcej, znacznie, bez porównania więcej o swoim pacjencie niż pacjent o terapeucie, ale ta relacja jest jakiegoś rodzaju więzią i pacjenci czasami się zastanawiają, często pytają, czy sobie sami poradzą. Dostają też wtedy adekwatną odpowiedź, jeżeli jest to już koniec terapii, to on też jest poprzedzony często wieloma sesjami, rozmowami o tym,
0: że się zbliża koniec,
1: że się zbliża.
0: Tak?
1: Jest to wspólna decyzja i psychoterapeuty, i pacjenta, że zbliżamy się do końca podsumowania, pewne rzeczy, które udało nam się przepracować. I życie i tak jest nieprzewidywalne. Będą się pojawiać nowe trudności, nowe problemy, jak to w życiu. Natomiast chodzi o to, że koniec terapii to jest moment, kiedy pacjent albo się zrealizowało cele, z którymi przyszedł i dostaje na tyle narzędzi, umiejętności, wglądu, rozumienia siebie i świata zewnętrznego, że jest w stanie sobie poradzić. Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie ma większą wiarę w swoje siły, jest w stanie sobie poradzić. Są pewne obawy, bo zaczyna się myślenie właśnie, jak ja dam radę. Natomiast tak jak dzisiaj też miałem taką sytuację, że no, swojej pacjentce powiedziałem, tak, oczywiście, da pani radę. I było też, też takie, też padły słowa o tym, że padają słowa o tym ze strony pacjentów, że czasami jest im smutno, że pewnie coś się kończy, no bo się przywiązujemy jako ludzie, nawet w relacji też terapeutycznej. Natomiast to jest też taka pozytywna refleksja. Też jest dużo też takiej dumy, radości, że się dużo zrobiło. Widzi się etapy, które się przeszło i takiego poczucia też sprawczości i też, no, można powiedzieć górnolotnie, też takiej mocy. A poza tym później, jak się widzi psychoterapeuta ze swoim byłym pacjentem, pacjentką w mieście, to zawsze się uśmiechniemy do siebie, powiemy sobie cześć albo dzień dobry, bo to najczęściej tego typu relacja, a czy niewykluczone jest, że można i zagadać do siebie. Przecież nie będziemy uciekać na swój widok, jest przez długi czas terapeuta, terapeutka i pacjent, pacjentka na wielu płaszczyznach byli w jakiś sposób bliscy sobie w tej relacji terapeutycznej.
0: Tak sobie wyobrażam tę scenę. To muszą być i wzruszające, i takie bardzo sympatyczne momenty.
1: Tak, czasami są wzruszające momenty, czasami jest i tak bardzo poruszająco i od strony właśnie terapeuty i od strony pacjenta, pacjentki, jak najbardziej. Jak najbardziej i jest to zupełnie wszystko naturalne.
0: Chciałem cię zapytać, czy ty jako psychoterapeuta, też jako człowiek, Zbigniew Piotr Kamrat, uczysz się czegoś od swoich pacjentów? Czy masz już na tyle szeroką wiedzę, na tyle spore doświadczenie, że żadna jakaś taka informacja ciebie albo nie wzrusza, albo nie powoduje refleksji? Jak to wygląda?
1: Bardzo dużo się uczę też od swoich pacjentów. Uczę się o psychice ludzkiej, o ludzkim umyśle. Wiele rzeczy mnie ciągle zaskakuje i to sprawia, że ten zawód jest dla mnie fascynujący i ważny. Mimo, że rozumiem, wydaje mi się, dość dobrze, jak funkcjonuje umysł ludzki i psychika, to z relacji z pacjentami też wyciągam bardzo wiele inspiracji, refleksji, rozumienia, co wzbogaca też kolejną pracę terapeutyczną. Oczywiście w pracy terapeutycznej z pacjentami jestem nastawiony na ten czas, to jest czas pacjenta. I tak staram się być nastawiony, sfokusowany tak w 100%, jeśli w ogóle jest to możliwe, na to, co się dzieje z pacjentem. To jest w 100% jego czas czy jej czas. I nawet jak się pojawiają jakieś wątki osobiste, no to też się gdzieś w tle tym wątkom przygląda i wtedy się korzysta na przykład z superwizji, jeśli w jakiś sposób one są ważne albo istotne. Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak, bardzo czerpię dużo. To nie jest oczywiście przedmiotem sesji, chociaż czasami to uwłaśniam. Zdarza się, że powiem, że to niezwykłe, co pani powiedziała, albo że na przykład to bardzo jest ciekawe i dla mnie inspirujące, albo też staram się doceniać moich pacjentów, że jak jeżeli nie to, że czy zasłużyli, czy nie, tylko jeżeli widzę, że robią wysiłek, to nazywam po prostu to.
0: Wspomniałaś o superwizji. Dodajmy, że wy jako osoby, które pełnią takie funkcje psychoterapeuty, psychologa, też macie ludzi, którzy sprawdzają waszą pracę. Są po prostu takimi obserwatorami jakby, tak?
1: Można tak powiedzieć. Superwizorka to są bardziej jeszcze doświadczeni terapeuci, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, mają więcej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim mają inną perspektywę. W superwizji chodzi o to, żeby oderwać się też od tego swojego tylko sposobu myślenia. Trochę to było w twoim pytaniu, gdzie żeby nie myśleć, że się wszystko wie i się jest najmądrzejszym, żeby zobaczyć z innej strony, żeby bardziej pomóc temu pacjentowi. Superwizje są zanonimizowane, czyli używa się tylko imion pacjentów albo i żadnych danych szczegółowych, analizuje się fragmenty sesji, ma się większe rozumienie. Superwizja też dotyczy nie tylko tego, co się dzieje z pacjentem, ale też co się dzieje z terapeutą w relacji z pacjentem, bo to jest tak, że psychoterapeuta pracuje sobą, czyli Nawet jest takie, kiedyś było powiedzonko takie, że wszystko to, co masz nieprzepracowane w sobie, odnajdziesz w swoich pacjentach w relacji z nimi. To natychmiast wszystko się ujawnia. Wszelkie obawy, lęki, frustracje, rzeczy, które się nie podomykało. I to jest też bardzo ważne później w pracy własnej. Czasami to jest psychoterapia własna, czasami są to grupy analityczne, czasami własne szkolenia. Taka świadomość tego, że jeżeli na przykład pracuję z pacjentem, przychodzi pacjentka do poradni na przykład i mówi o swoich lękach i chce pracować ze swoimi lękami, to dobrze jest, żebym ja też rozumiał swoje lęki, żebym z nimi pracował, żebym był adekwatny, żebym korzystał nie tylko z wiedzy naukowej, ale też z doświadczenia swojego, ale też z doświadczenia innych pacjentów, to znaczy doświadczenia tej pracy terapeutycznej poprzedniej.
0: Wróćmy jeszcze już tytułem końca do samej depresji. Zachęcamy oczywiście do jej leczenia, ale jakie są największe trudności? Z czym pacjenci mają największe problemy? Bo to jednak wiąże się, czy może się wiązać z pewnymi zmianami, które trzeba wprowadzić w swoim życiu.
1: Pierwsza rzecz to, jeżeli pytasz o problemy, to pierwsza rzecz, nie czekać, aż problemy nabrzmieją, nie czekać, aż będą bardzo widoczne objawy. Jeżeli czujemy, że już jest coś nie tak, to można iść od razu, zarejestrować się, pójść do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Lepiej, jeśli dostaniemy informacje, że to są na przykład stany depresyjne albo wynika to z jakichś przeżyć, niż żebyśmy dostali informację, że to już jest pełnoobjawowa depresja. To jest pierwsza rzecz. Tych problemów jest trochę związanych z mitami na temat depresji. Też z tym, że pacjenci często się boją leków, a czasami są one konieczne. Że sami odstawiają leki, albo sami sobie je dawkują, albo sami regulują. Że czasami jest tak, ale to już bardziej psychiatrzy by się wypowiedzieli, że te leki tak delikatnie działają na naszą strukturę psychiczną, że czasami pierwsze leki, że czasami te leki na początku trudno je ustawić, ale że też jeżeli wybierzemy sobie lekarza, to żeby na przykład trzymać się konsekwentnie, przynajmniej do jakiegoś czasu, żeby ten lekarz też miał wgląd w naszą historię choroby, rozumiał, tak jak psycholog czy psychoterapeuta, żeby był jakiś proces leczenia. Też problemem jest to, że często jak poczujemy się lepiej, to co mówiłem, to nie zmieniamy swoich przekonań, nie zmieniamy swojego stylu życia, nie dosypiamy, zarywamy nocki, na przykład prowadzimy niehigieniczny tryb życia, co też może sprzyjać temu, że zwłaszcza jak mamy na przykład obciążenie dziedziczne, że powielamy pewne wzorce, pewne schematy i to też może nas prowadzić do depresji. A na przykład aktywność fizyczna, wysypianie się, dbanie o siebie, dobre odżywianie się, dbanie o relacje, nawet takie mikro, że mamy jedną osobę bliską, kontakt z naturą, pasje, szukanie jakichś pasji, zainteresowań, też pozwalanie sobie, uczenie się odpoczynku. Te czynniki są takimi protekcyjnymi czynnikami chroniącymi nas przed tym, żeby się nie obciążyć w ten sposób, że organizm będzie się bronił w tym, że na przykład zachorujemy na depresję. Bo jeżeli będziemy go eksploatować taką gospodarką rabunkową, to nasz organizm, to może być tak, że w takim autonomicznym odruchu obronnym nasz mózg nas wyłączy. I to może być właśnie depresja. Że jeżeli sami się nie potrafimy wyłączyć na chwilę, to nas wyłączy. Nie traktujmy też naszego ciała jako rusztowania do noszenia głowy, a skóry jak wyrobów skórzanych i w ogóle też spójrzmy nasze ciało z takim szacunkiem, miłością, a jeżeli mamy słaby kontakt z tym ciałem, to popracujmy nad tym, bo ciało jest takim odbiornikiem, przekaźnikiem naszych emocji.
0: Czy ty przed chwilą powiedziałeś o takiej profilaktyce tej choroby?
1: Tak, trochę tak.
0: A są jeszcze jakieś inne rzeczy?
1: No myślę, że
0: takie uniwersalne, sprawdzone.
1: Tak, no na pewno, bo jak słyszymy ruch, aktywność fizyczna, to nam się kojarzy WF, tak? I są takie osoby, które nie lubią ruchu, a nawet by mocniejszych słów użyli. Natomiast no, musimy się ruszać, bo nasz mózg kocha ruch, aktywność, czyli chociażby zwyczajny spacer, czy jakieś hobby. Uniwersalne metody, bardzo często zapominamy, że kontakt z przyrodą jest taką uniwersalną metodą. Są na to coraz większe badania. Mieszkamy w najbardziej zalesionym województwie w Polsce, a pytanie jest, jak dawno albo kiedy byliśmy na spacerze w lesie albo w parku.
0: Korzystajmy z tego.
1: Tak, korzystajmy z tego. To jest takie dziwne, że mamy tyle platform muzycznych. Pytanie, jak, kiedy słuchałaś albo słuchałeś ulubionej muzyki albo płyty? I czy jak słuchałeś ulubionego utworu, to czy nie zauważyłaś, że ci się polepsza humor, że to wpływa na twój system nerwowy? Czy kiedy się przytulałeś do kogoś bliskiego, wtedy się wydziela dużo oksytocyny, na przykład hormon stresu, ale który nas uspołecznia, który sprawia uodparnia. My potrzebujemy bliskości. Kiedy na przykład często nie umiemy wypoczywać, to też jest uniwersalna metoda. Mamy wannę, ale nie mamy czasu, żeby w niej poleżeć z pianką i się porelaksować. Od razu scrollujemy, a może trzeba zamknąć oczy. A jak nie potrafimy zamknąć oczu i pobyć ze sobą, to może jesteśmy tak rozpędzeni, że warto temu się przyjrzeć. Myślę, że zainteresowania, pasje, hobby. Często nie mamy żadnych zainteresowań i myślimy, że one same przyjdą, zapukają do drzwi. A to chodzi o to, żeby odważać się małymi kroczkami, próbować nowych rzeczy, nowych potraw. Wyjechać czasami w Polsce, za granicę, nie mówić, co oni tam mają, czego my tu nie mamy. I się odważyć, trochę wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu, ale na tyle bezpiecznie, żeby to było dla nas korzystne. Więc jest masę tych czynników.
0: A jeśli te wszystkie rzeczy nie zaczną sprawiać nam przyjemności, czy przestaną sprawiać te przyjemności, to już jest mocno chyba taka żółta lampka. Powiedziałeś na początku.
1: I warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty. Choćby po to, żeby się okazało, że wszystko jest okej. Albo że może warto na coś zwrócić uwagę, albo że trzeba już wziąć leki lub pójść na psychoterapię.
0: To na sam koniec zapytam o to. W zasadzie wspomniałeś o tym w naszej dosyć długiej rozmowie. Depresję da się wyleczyć skutecznie? Czy da się żyć pomimo tego, że ona jest ewentualnie, może nawrócić, może jest wyciszona? Mhm. Jak wygląda skuteczność walki z tej chorobą pod względem jej, powiedzmy, całkowitego wyeliminowania?
1: Depresję leczy się skutecznie, natomiast nasz mózg jest magazynem pamięci i zapamiętuje nasze przekonania, nasze zwyczaje, nasze myśli, emocje. I żeby depresję wyleczyć skutecznie, często lub czasami potrzeba farmakologii i psychoterapii albo pracy ze swoim umysłem, żeby zmienić swój styl życia. Tak, leczy się skutecznie, natomiast jeżeli już chorowaliśmy na depresję, no to na pewno będzie wskazana uważność do końca życia, żeby nie wracać do starych nawyków, które nam nie służyły, do starych schematów, bo mózg wtedy nasz system nerwowy je odgrzeje i może nas z powrotem zaprowadzić na tą ścieżkę choroby.
0: Czyli można dwa razy na przykład zachorować.
1: Tak, jak najbardziej. Można wielokrotnie, bo wielokrotnie wracamy do tych samych nawyków, do tych samych schematów i przekonań. Czasami zdarzają się takie sytuacje, które sprawiają, że byliśmy na granicy, a tu ktoś zachorował, zdarzyła się jakaś sytuacja, trudna sytuacja materialna, trudna sytuacja w domu, kłótnie, rozwód rodziców, i to są nieraz takie czynniki, które sprawią, że mogliśmy nie zachorować, ale jednak zachorujemy. Są niektóre rzeczy niezależne od nas, ale zawsze warto szukać pomocy.
2: SK 106,6. Pomoc zwierzętom czy udział w interwencjach? O tym, jak taka praca wygląda od kulis, opowiada Radek Lubnał.
3: Dzisiaj o zwierzętach, prawda? Tak. Powiedzmy, kiedy po raz pierwszy czułeś, że ten los zwierząt nie jest ci obojętny? Jak to się stało?
4: To nie był jeden moment, ale raczej proces dorastania w empatii. Od dziecka nie potrafiłem przejść obojętnie obok krzywdy. Jednak prawdziwym punktem zwrotnym był moment, w którym jako młody nastolatek zobaczyłem nagranie z zabijania psów w Korei. Wtedy zrozumiałem, że samo współczucie nie wystarczy i potrzebne jest realne, prawne działanie.
3: No i właśnie, jak to się zaczęło z twoim pomaganiem, z tymi interwencjami? Czy to właśnie może ten pobyt w schronisku dla zwierząt?
4: Schronisko na pewno uczy pokory i brutalnej rzeczywistości. Nauczyło mnie, jak ogromna jest skala ludzkiej nieodpowiedzialności, ale też jak ważna jest cierpliwość. To tam zrozumiałem, że skrzywdzone zwierzę potrzebuje czasu, by znów zaufać człowiekowi. Najtrudniejsze z przypadków były takie, gdzie pies był ewidentnie bity i to bardzo się odbijało na jego zachowaniu. Bardzo ciężko też z takim psem pracować, ponieważ ma lęki, bardzo dużo lęków. Pies wtedy może wykazywać agresję. I no to właśnie z nimi jest najgorzej, z takimi przypadkami. Starałem się gdzieś z takimi psami pracować. Choć oczywiście są ludzie bardziej doświadczeni w tym zakresie, no ale jednak nawet sama chęć próba pomocy, to jak najbardziej jest wskazana. Wyprowadzałem je na spacery, oczywiście gdzieś tam karmię smaczkami, ale to też był proces treningowy, proces gdzieś tam rehabilitacji tych psów. Z całą pewnością nauczyło mnie to cierpliwości, wyrozumiałości. I też dużo zrozumiałem, no i właśnie zobaczyłem tą skalę, nie? Jak to jest, jak to wygląda od kuchni po prostu. W 100% schroniska nie są pełne z powodu wypadków losowych. To efekt niekontrolowanego rozmnażania, braku sterylizacji, nietrafionych prezentów świątecznych i prócania psów, gdy stają się stare albo chore. Każde zwierzę w schronisku to pomnik ludzkiego egoizmu i braku odpowiedzialności.
3: No a jeśli chodzi o pomoc właśnie gdzieś tam w fundacji, jaki to był przeskok właśnie między tym schroniskiem a fundacjami?
4: Zacząłem od dokarmiania czy zgłaszania bezdomnych psów, jednak z czasem zderzyłem się ze ścianą procedur i brakiem narzędzi prawnych. Zrozumiałem, że jako osoba prywatna mogę zrobić naprawdę niewiele, a działając jako inspektor w przeróżnych strukturach, mam realne prawo wejść na posesję, wezwać policję i skutecznie odebrać zwierzę kotowi lub nawet go pouczyć, ale mam jakikolwiek wpływ na to, realny.
3: Działasz dosyć niezależnie, zamiast gdzieś tam jeszcze reprezentować konkretną organizację. Czemu akurat taki sposób?
4: Działanie niezależne daje mi pełną autonomię i taką elastyczność. Duże organizacje często są sparaliżowane wewnętrzną biurokracją lub ograniczeniami budżetowymi, a ja działając na własny rachunek mogę reagować natychmiast, bez czekania na zgody z góry, dopasowując metody bezpośrednio do realiów lokalnych. No to się wiąże z tym też, że bardzo aktualnie na dzień dzisiejszy te organizacje i sprawy z nimi związane są bardzo upolitycznione. Nie chciałbym żadnego kierunku, żadnej strony obierać, bo tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o dobro zwierząt i tylko na tym mi zależy, nie na żadnych przepychankach między organizacjami. Psy są bezstronne, nie? One po prostu chcą żyć, koty i ogólnie zwierzęta.
3: I jakie to jest dla ciebie doświadczenie? Czy wspominasz takie najtrudniejsze interwencje? Czy gdzieś to zostaje w pamięci?
4: Zostają, ale są takie interwencje, które bardzo bym chciał z siebie wyprzeć i naprawdę ich nie pamiętać. No bo jednak na interwencjach trzeba zachować zimną krew, ale no to, co się zobaczy, to gdzieś tam potem wraca. Choćby wieczorami człowiek patrzy się na swojego własnego psa, gdzieś tam, że ma ciepło, ma dobrze, wygodnie, ma normalne jedzenie, no a gdzieś tam są naprawdę takie ciężkie przypadki. Już widziałem naprawdę, no chyba w każdym stanie zwierzę, ludzie mi się wydaje, że się prześcigają po prostu gdzieś tam w pomysłach na tortury, ale od wydubanych oczu, gdzieś tam poskalpowane te psy, odrywane łapy. No, już wszystko widziałem, nie?
3: Czy gdzieś miałeś okazję szerzej jeździć po Polsce? Jak to jest, jeśli mówimy o tutaj naszym obrębie?
4: Tu działałem akurat tak w okolicy do 100 km od Żar. 90% przypadków, 95% przypadków to są jednak wioski. No tam jest po prostu dramat. I to koty, czy psy, czy też inne zwierzęta, no jest po prostu porażka. Bo to tak samo w to wchodzą krowy, konie.
3: Czyli także też miałeś...
4: Miałem. To też są straszne, naprawdę straszne przypadki. Bo wiadomo, że jeśli coś jest nieuzasadnione, no to tych zwierząt się nie odbiera. Muszą być do tego odpowiednie pobudki. Tak samo ktoś sobie nie może zgłosić zwierzaka, bo na przykład ma kłótnię sąsiedzką, bo jednak no tak czy tak, jeśli tam już patrol przyjedzie na interwencję, no to sprawdzi tak naprawdę dobrostan zwierzęcia, no i albo na przykład zaleci zmianę warunków, na co no czasami ludzie się zgadzają i ją robią, jeśli nie, no to po naszym ponownym przyjeździe wtedy zwierzak jest odbierany.
3: Sprawdzacie, czy te warunki się poprawiły?
4: Tak, sprawdzamy to jak najbardziej. Jeśli ktoś to otrzymuje termin, tydzień czasu, dwa tygodnie, to też zależy na co, bo są różne sytuacje. Ktoś może mieć do postawienia kojec, bo pies na przykład ma coś, jakąś pseudobudę. Może być tak, że jest jakaś suczka, która jest niesterylizowana, ma urojoną ciążę, czyli też no, ludzie też potrzebują czasami kilku dni na to, żeby sobie coś tam zorganizować. No ale różnie to bywa, nie? Bardzo często jak się jeździ na interwencję, no to najpierw ludzie reagują z taką pokorą albo dopiero po przyjeździe policji. Od razu to się wszystko zmienia też w agresję. Nie? Najczęściej no jest taka agresja.
3: Miałam pytać, czy to jest już agresja, czy to jest pokora? Co widzicie pierwsze?
4: Pierwsze, co widzimy, to jest szok. Szok i niedowierzanie.
3: Wypieranie.
4: Wypieranie, tak. Ludzie na wioskach bardzo często to, co słyszymy, to uwaga, cytuję, a co ja będę psa kajstrował? Ja nie będę z psa kalekie robił.
3: A może taka nieświadomość też?
4: Nieświadomość, myślę też, że tak, ale to wszystko jest już gdzieś tam na poziomie edukacji, bo to powinno się to wszystko zmienić na tej płaszczyźnie, bo tak naprawdę to wszystko, co nas otacza, nasz paradygmat cały zależy od edukacji. Więc jeśli na tym etapie jeszcze szkół podstawowych byłyby wdrażane jakiekolwiek przedmioty, które uczyłyby jak postępować ze zwierzętami, to ze zwierzętami, to tego problemu by nie było, ale też może jakieś formy przekazów, właśnie radio, telewizja, internet na większą skalę, cokolwiek, co będzie miało jakiś masowy przekaz, żeby ludzie wiedzieli, że tak naprawdę no, jeśli mają te psy czy koty, trzeba je sterylizować, kastrować, leczyć. I ja to zawsze powtarzam, że w Polsce nie ma przymusu posiadania zwierząt, więc jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić finansowo im warunków, no to nie powinien ich brać, żeby potem nie móc się kłócić chociażby z jakimś inspektorem, tak? Mhm. Także no myślę, że właśnie tutaj edukacja jak najbardziej. Powinno się na tej płaszczyźnie coś zmienić, żeby było lepiej, bo nawet osoby dorosłe są takie, że no bardzo często wydaje mi się, że powinno im się tłumaczyć, że to jest pies, on nie je, nie wiem, ziemniaków starych z obiadu, że jeśli choruje, to musi jechać do lekarza, tak, że no on tak samo czuje mróz czy tam gorąc, no i powinien mieć te warunki lepsze, no ale no tutaj jest właśnie kwestia albo empatii, albo jakiejś takiej samoświadomości. Myślę, że jeśli ktoś nie urodził się z tą empatią, to chociaż nie powinien brać tych zwierząt, żeby im nie robić krzywdy. Mhm. Bo jeśli czegoś nie rozumie, nie zna, no to niech będzie chociaż obojętny, a nie, że będzie w tym procederze brał udział, jak gdzieś tam ta druga strona.
3: Kto może zgłosić taką interwencję? Jak wygląda ten cały proces?
4: Może to zgłosić dosłownie każda osoba. My na pewno wymagamy jakieś zdjęcia, robimy też wywiad środowiskowy i jeśli są ku temu przesłanki, to wtedy jedziemy na interwencję i to muszą być takie naprawdę konkretne też dowody, no bo jednak gdybyśmy reagowali na każde zgłoszenie, no to tak naprawdę no, nie bylibyśmy w stanie jechać w każde miejsce, po prostu byłoby to niemożliwe. Jak już jesteśmy na miejscu, no to wiadomo, sprawdzamy książeczkę, stan psa, skóry, warunki, w jakich bytuje, czy jest wypuszczany, pytamy się sąsiadów.
3: A zdarzyło się, że jakaś interwencja była nieuzasadniona? Samo zgłoszenie, czy było nieuzasadnione?
4: Zdarzało się tak, że faktycznie ktoś, na przykład nie wiem, czy właśnie coś było na zasadzie kłótni sąsiedzkiej, lub może ktoś chciał komuś zrobić na złość, albo ktoś myślał, że pies mógł być w lepszych warunkach, ale na polskie prawo aktualne no nie można odbierać dosłownie każdego psa, bo naprawdę muszą być ku temu powody. Jeśli pies ma dach nad głową, ma pełną miskę czystą, karmy, wody, książeczka jest prowadzona, jest zaszczepiony, no to wtedy nie ma powodu, żeby tego psa odebrać.
3: Mówiliśmy troszkę już o systemie ochrony. Czy według Ciebie osoby właśnie znęcające się nad zwierzętami, czy te kary powinny być zaostrzone, żeby jakoś zmniejszyć skalę?
4: System w Polsce wymaga pilnej reformy. Prawo na papierze nie jest najgorsze, ale kuleje jego egzekwowanie. Największym problemem jest niska szkodliwość społeczna czynu, z jaką sądy i prokuratura wciąż zbyt często traktują znęcanie się nad zwierzętami oraz brak powszechnego obowiązku czipowania zwierząt. Kary więzienia powinny być bez zawieszenia, a zakazy posiadania zwierząt dożywotnie i na pewno rygorystycznie kontrolowane. A co do edukacji, to uważam, że podstawowy kurs takiego odpowiedzialnego opiekuna przed zakupem lub adopcją drastycznie zmniejszyłyby liczbę porzuceń. Zwierzę to nie zabawka, tylko obowiązek na kilkanaście lat.
3: Pytanko o Twoje plany, bo tutaj coś wspominaliśmy o otworzeniu czegoś swojego.
4: Ach tak, tutaj w naszych okolicach. No powiat żarski i okoliczne gminy potrzebują silnego, lokalnego i szybko reagującego głosu w obronie zwierząt. No i widzę na tym terenie realne potrzeby. Jest mnóstwo pracy interwencyjnej w mniejszych miejscowościach i wsiach, gdzie pomoc dociera najpóźniej. Chciałbym stworzyć organizację blisko ludzi i blisko problemu, która nie tylko będzie karać, ale przede wszystkim realnie pomagać na miejscu, edukować tą lokalną społeczność, to o czym wspominaliśmy wcześniej, i wspierać gminy w humanitarnym rozwiązywaniu problemów bezdomności zwierząt.
2: SK 106,6. SK Żary News. Dlaczego psy zachowują się w określony sposób i czy problem zawsze leży po stronie zwierzęcia? Jak lepiej zrozumieć swojego pupila i budować z nim dobrą relację? O tym behawiorystka zwierzęca Izabela Szpryngiel.
5: Jestem psim trenerem, instruktorem psich sportów. Zajmuję się również behawiorystyką. Zeszłam na psy 10 lat temu. Mhm. Tak całkowicie. No bo wcześniej już się zajmowałam treningiem psów, ale pracowałam jeszcze w innych zawodach, że tak powiem. Obecnie zajmuję się tylko i wyłącznie problemami piesków i opiekunów.
3: Jak to się w ogóle stało, że tutaj decyduje się Pani na pracę z pieskami? Skąd takie zamiłowanie?
5: No to jest wiadomo, no miłość do psów się ma od dziecka. Zawsze tak jest, że gdzieś tam w dzieciństwie chce się mieć tego pieska, rodzice pozwalają albo nie pozwalają. No moi byli tacy, że pozwalali mi, więc każdego psa z ulicy po prostu przyprowadzałam do domu. No i na swój sposób bardzo nieumiejętny, ale już zdobywając doświadczenie, uczyłam go. Z lepszym, gorszym efektem tych psów w moim życiu było kilka. Później już, będąc osobą dorosłą, zainteresowałam się psami służbowymi i zaczęłam edukować się w tym kierunku. To było bardzo jeszcze mało popularne. Psy były tylko w służbach szkolone. Tak, ludzie cywilni nie mieli wyszkolonych psów. No, pieski wiedziały, jak mają na imię i umiały podać łapkę. Mniej więcej w tej chwili jest podobnie.
3: Podobnie,
5: tak. Tak, bo popularność psów bardzo wzrosła. Czyli mamy bardzo, bardzo dużo psów w gospodarstwach naszych domowych i powiem, że statystyki mówią, że nawet Polska jest najbardziej zapsionym krajem w Europie. U nas nie ma jak gdyby żadnych ograniczeń w posiadaniu psów. Każdy może psa mieć. Bez względu na to, jak ten pies, to jest bardzo przykre, jest traktowany, po prostu jest u danego człowieka. I ja nie mówię tutaj tylko o złym traktowaniu takim, że psy nie są karmione albo bite, bo dla mnie na przykład przemocą jest nieuczenie psa. Tak? To jest taka przemoc w białych rękawiczkach. Mamy ślicznego, pięknego pieska, pudelka, toja, który traktowany jest bardzo przedmiotowo i oczywiście on ma piękną obruszkę, nawet wysadzaną jakimiś kamieniami i dostaje super jedzonko, ale nie może spędzać czasu tak, jak chciałby spędzać pies. Czyli nie jest traktowany jak pies, tylko jest traktowany jak zabawka.
3: podnoszony, torebka.
5: Podnoszony, tak, dobierany do wystroju, tak, czesane kiteczki są, gumeczki, wszystko musi być spineczka pod kolor panci jak gdyby wystroju, czy wystroju mieszkania, czy panci outfitu. No to jest bardzo przykre, bo te psy w większości są bardzo lękliwe, gdyż nie wiedzą, czego ludzie oczekują od nich. To jest smutne. Pies taki nie umie się też zachować, nie jest przygotowany na życie w mieście, no a takie psy raczej mieszkają w miastach. Więc często, gęsto pieski uciekają w tak zwaną agresję lękową, szczekają na ulicy. To można zauważyć, że właśnie te małe psy bardziej są szczekliwe, bardziej są jak gdyby atakujące, bojące się niż te psy, które są duże, może nie aż tak ładne, ale od których się wymaga. Psy lubią posiadać granice, lubią wiedzieć, na czym stoją, co wolno, co nie wolno i bardzo chętnie przestrzegają tych granic, ale trzeba im wytłumaczyć to. Natomiast jeżeli pies nie zna granic, będzie zawsze testował. I wtedy naraża się na zły humor opiekuna, bo opiekun mówi nagle, ej, teraz sobie tego nie życzę. Ale pies po prostu robi, bo eksperymentuje, bo nie wie, czy mu wolno.
3: Czyli to nie jest tak, jak widzimy małe rasy szczekające i mówimy, a bo małe to zawsze szczekają.
5: To zawsze, nie, to z czegoś wynika. To z czegoś wynika właśnie zazwyczaj z lęku. Zazwyczaj właśnie z tego, że nie są sprawcze, bo no, umówmy się, że jeżeli piesek jest troszeczkę większy, waży 25-30 kilo, tak łatwo go na ręce nie weźmiemy. No jest to możliwe, tak? No ale kobieta, która waży 50 kilo, no 30 kilo za każdym razem nie będzie podnosić, jak idzie jakiś człowiek czy piesek. Natomiast te wszystkie miniaturowe pieseczki, które no uważam, że no bardzo dobrze zaopiekowane fizycznie, ale psychicznie no niestety nie.
3: Możemy powiedzieć, że w tej behawiorystyce, w tym treningu, no to jednak nie uczymy tylko psów, tylko też ludzi.
5: Przede wszystkim ludzi, przede wszystkim ludzi, bo to człowiek musi się nauczyć postępować ze swoim psem i zrozumieć go. Dlatego moja szkoła nazywa się Dla ludzi z psami. Pracujemy z człowiekiem. Większość myśli, że szkoli się psa. No nie, to my opiekunowie jesteśmy trenerem własnych psów, więc najpierw my musimy się nauczyć jako opiekunowie rozmawiać z psem, czytać jego zachowanie. Zrozumieć go, a dopiero później możemy po prostu wymagać od pieska. Jeżeli nie wnosimy naszego szkolenia, no tak technicznie mówiąc, na co dzień w życie, to ucząc go tylko na placu czy na salce treningowej nie osiągniemy takich rezultatów, jakbyśmy chcieli.
3: To jest ciągła współpraca. To
5: oczywiście. 24 na dobę. Jak się pytają mnie, kiedy się zaczyna trening, ja mówię, jak otworzysz oczy. I już wtedy zaczyna się trening twojego psa.
3: A z jakimi problemami najczęściej przychodzą ludzie?
5: Oj, z różnymi. Ale w większości te problemy wynikają z niezrozumienia. Nie dlatego, że pies jest niegrzeczny. On po prostu nie rozumie. On po prostu nie rozumie, czego oczekujemy. Także zawsze najpierw nauczmy, później wymagajmy. A ludzie mają tendencję do tego, żeby wymagać przede wszystkim, a raczej nie uczyć. No, to jest proces żmudny. Wiadomo, że są rasy bardziej predysponowane do współpracy z człowiekiem i rasy troszeczkę mniej predysponowane, ale większość psów, no, dlatego pies tak się zadomowił u nas, chcą współpracować.
3: Żeby sobie troszkę ułatwić tą drogę z psem, można wybrać rasę przystosowaną do naszego trybu życia?
5: Oczywiście tak powinno być. Żeby nie patrzeć oczami, że ładnie wygląda, tylko właśnie dostosować do swojego, tak jak pani mówi, do swojego trybu życia odpowiednią rasę lub typ rasy. Bo to wcale nie jest powiedziane, że każdy powinien mieć rasowego psa. Jest mnóstwo wspaniałych kundelków, ale każda rasa mieszana, fantazyjna, lubię to określenie, bo to są psy fantazyjne, które powstają z mieszanki różnych genów, ma jakieś predyspozycje. I możemy te predyspozycje zauważyć po rodzicach. Możemy też zauważyć po zachowaniu, jakie prezentuje dany pies. Więc fajnie by było właśnie dobrać, tak jak pani powiedziała, pod swój tryb życia takiego psa, pod swój temperament też, no bo jeżeli ktoś jest bardzo żywiołowy, lubi biegać, no to raczej z molosem będzie mu nie po drodze, bo one są powolne, długo zastanawiające się, a już taki pies, który też kocha bieganie, na przykład, no powiedzmy husky, który jest predysponowany do przemierzania terenów, to będzie się świetnie sprawdzał. Mhm. Czy podczas jazdy rowerem, czy nawet biegania wspólnego.
3: A czy zdarzają się przypadki, kiedy na przykład bierzemy psa ze schroniska i gdzieś tam no, jest to pies trudniejszy, może gdzieś lękliwy?
5: Bardzo często tak się zdarza. W zasadzie schronisko oferuje jakąś tam zazwyczaj pomoc behawioralną, ale zdarzają się tacy ludzie, że przychodzą chcąc zadbać holistycznie o tego psa, bo wiadomo, że większość ludzi zdaje sobie jednak sprawę, że nie tylko to jedzenie jest ważne, ale również zaspokojenie innych potrzeb. Piesek, który stwarza trudności, jest psem, który po prostu jeszcze walczy o siebie, czyli walczy o to, co chciałby zrealizować, o swoje potrzeby. No wiadomo, często ludzie przychodzą i mówią, pies ucieka. A ja się wtedy pytam, jak często jest wyprowadzany na spacer. No i okazuje się, że ten pies nie jest wyprowadzany, no bo przecież ma podwórko. No ale z jakiegoś powodu ucieka. Psy są stworzone do eksploracji, one chcą poznawać, chcą przeżywać przygody. I jeżeli raz taki pies wybierze się na gigant, tak to nazwijmy, ucieknie, próbuję to powtórzyć, bo tam było fajnie. A najczęściej, jak już wróci do domu, no to spotyka się z dezaprobatą, tak? Ludzie zaczynają krzyczeć, wylewać swoją złość na tego psa, on tego nie rozumie. Ale to jest nasza bezsilność, tak? Więc starajmy się po prostu zabezpieczać potrzeby, realizację potrzeb dla tych psów. Wtedy one nie będą nam stwarzały problemów.
3: Bo to nie jest tylko fizjologiczna potrzeba, ale też to jest podstawa.
5: Oczywiście, są potrzeby elastyczne i nieelastyczne, więc eksploracja jest koniecznością. Koniecznością w rozwoju. To tak samo jak my chcemy poznawać nowe tereny, wyjeżdżamy na wycieczkę, uczymy się, oglądamy telewizję. Pies nie ma takiej możliwości. On chce bardziej lokalnie poznawać teren. Chce komunikować się. Tak jak wiemy, no, psy komunikują się również kanałem węchowym. To jest bardzo istotne. Gdzie często widzimy ludzie idący na spacer, odciągają psa od tego węszenia, bo są zniecierpliwieni. A on wtedy w cudzysłowie czyta tablicę ogłoszeń, więc pozwólmy psom eksplorować, pozwólmy węszyć, pozwólmy na realizację właśnie ich podstawowych potrzeb.
3: A jakie są jeszcze takie najbardziej podstawowe błędy, które my popełniamy, na przykład nawet podchodząc do cudzego psa?
5: Zapominamy o tym, że pies to nie jest zabawka, że to jest żywa istota i często będąc posiadaczem dwóch psów, jestem opiekunką, przewodnikiem dwóch psów, które są kudłate, mają fajną sierść. Często, gęsto ludzie chcą je głaskać, zapominając o tym, że pies ma prawo się bać. Ma prawo też mieć zły nastrój. No wiadomo, żywa istota może różnie zareagować. Co jest najgorsze? Zapominają w tym wszystkim o tym, żeby zapytać. Jeżeli już pytają, to zdziwieni są moją odpowiedzią, bo ja mówię, proszę zapytać psa, czy chce. No, jeżeli ktoś jest dobrym obserwatorem, to od razu wyłapuje, że pies się wycofuje, kuli uszy, odwraca wzrok, głowę oblizuje nos, czyli wydaje daje tak zwane sygnały uspokajające. No wiadomo, no największy problem jest z dziećmi, bo dzieciom jest najtrudniej wytłumaczyć to, że no piesek niekoniecznie zawsze chce się przytulać, a dzieci bardzo chcą, dzieci kochają pieski, więc czasami trzeba troszeczkę uciec się do fortelu takiego małego i powiedzieć, że piesek na przykład jest chory albo się nie wyspał i ma zły nastrój. Także o tym ludzie zapominają, że psy to żywa istota jest i też podlegają powiedzmy, humorom.
3: Jakich zasad przestrzegać, żeby podczas wakacji, podczas transportu temu psu było dobrze, czy jakie błędy popełniamy, kiedy go zabieramy ze sobą?
5: Znaczy się tak, tutaj głównie nie tylko chodzi o wakacje,
3: ogólnie
5: wspomniała Pani o transporcie, no to jeździmy z psami przez cały rok, no wiadomo, że ten okres wakacyjny jest bardziej to nasilone, ale zauważyłam tendencję do tego, że piesek jest transportowany na kanapie z tyłu bez zabezpieczeń, albo wręcz nawet na przednim siedzeniu. Nie jest przypięty w żaden sposób. Często też ludzie w niebezpieczny sposób, jak już zabezpieczają psa, to przypinają pasy do obroży. W momencie, kiedy ten pies jest źle zabezpieczony, przy kolizji drogowej, przy stuknięciu, nie wiem, samochodu, wjechaniu w nas, pies może wypaść przez szybę. Widziałam taki wypadek, był dramatyczny, pies zginął na miejscu. Nas zawsze te pasy chronią. Natomiast nie myślimy w ten sposób, że psa też powinniśmy zabezpieczyć. Moje psy jeżdżą w transporterach z tego względu, że ja wtedy mam ten komfort psychiczny. Wiem, że im się nic nie stanie, nawet gdyby coś się wydarzyło na drodze. To moje psy są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Też obserwuję latem, jak psy wystawiają głowę przez okno. No, z jednej strony może to jest fajne, może to bawi psa i właściciela, ale jest to bardzo niebezpieczne. Po prostu grozi zapaleniem ucha. Wiatr nawieje, zapaleniem oczu, zapaleniem śluzówek. Także no, niebezpieczne to jest. Także z tego względu, że pies obserwuje to wszystko, co się dzieje, to przemieszcza się bardzo szybko, miga mu przed oczami, no i bodźcuje bardzo psa. Psy są wtedy bardzo przebodźcowane. Ludzie nie zauważają, że one zaczynają intensywnie dyszeć, co jest oznaką dużego stresu. Myślą, że psu może, być może jest gorąco i jeszcze szerzej otwierają okno. A to jest sygnał, że pies po prostu sobie nie radzi z daną sytuacją. No, psy nie wyprodukowały samochodu i nie rozumieją intencji takiego szybkiego przemieszczania się. Ja to śmieję się, że moje psy jeżdżąc w transporterach po prostu się teleportują, bo wsiadają w jednym miejscu, a wysiadają w drugim. Także całą podróż sobie przesypiają. Ale co jest warunkiem takiego bezpiecznego transportu? To jest po prostu nauczenie psa przebywania w takich transporterach, w tak zwanych kennelach. Najpierw musimy psa nauczyć, żeby bezpiecznie się czuł w takim miejscu, a dopiero później można użyć to jako transportera w podróży.
3: Jeśli mówimy o upałach i ochłodzeniu psa, nie można podawać od razu zimnej wody?
5: Znaczy się, zimna woda jest okej. Okay. Mhm. Zimna woda jest okej. Okay. Nie można podawać wody lodowatej, w sensie, że jest bardzo zmrożona, żeby nie było szoku termicznego. Mhm. Nie można psa wrzucać do wody. Jak wiemy, pies chłodzi się poprzez łapki, tylko tam ma gruczoły potowe i poprzez ziajanie. Więc fajnie by było, są na rynku dostępne na przykład kamizelki chłodzące, chusty chłodzące, które namaczamy w zimnej wodzie i możemy takiemu pieskowi założyć to. Ale też musimy bardzo zwracać uwagę na to, jeżeli psa chłodzimy w wodzie, w jeziorze, w rzece, żeby pies miał odpowiednie przerwy w tym pływaniu. Bo często psy po prostu, ja tak to mówię, piją jezioro. Czyli nadmiernie łapczywie chłeptają wodę albo podczas płynięcia piją tą wodę i później dochodzi do rozrzedzenia elektrolitów. Czyli to też jest niebezpieczne dla psa. Kolejną rzeczą, którą trzeba wspomnieć i jest bardzo ważne, jeżeli pojedziemy z psem nad jezioro, pies wykąpie się, już jest ciepło, nie możemy psa od razu wrzucać do samochodu. Mokra sierść w samochodzie nagrzanym spowoduje to, że pies jeszcze bardziej będzie dyszał, jeszcze bardziej ta temperatura ciała jego będzie się podnosić. Mhm. Wtedy robimy taki termos z tego auta. Nie może pies, ta woda nie może z sierści odparować po prostu. I tutaj no, można powiedzieć, że sami działamy wbrew psu naszemu. Czyli po takiej kąpieli trzeba pieska troszeczkę zrelaksować, przejść się z nim, osuszyć tą sierść, powycierać dobrze ręcznikiem i dopiero wkładać go do pojazdu.
3: Jeśli już decydujemy się na takie wsparcie behawioralne, trening, jak takie pierwsze spotkanie wygląda, przebiega? Czy to są jakieś podstawy, które musimy opanować? Zależy od przypadku.
5: Oczywiście zależy, to jest bardzo osobnicze, ale zawsze nie należy się tego bać, bo zawsze behawiorysta, trener, który pierwszy raz widzi swojego klienta, zawsze pomaga, zadaje pytania i po prostu tylko odpowiadają klienci na te pytania, gdyż często po prostu nie umieją, jakby to powiedzieć, zebrać myśli w danym momencie, nie? Czyli nie należy się bać tych pierwszych spotkań, bo mamy swoje standardowe pytania. Zadajemy je, żeby poznać zarówno psa, opiekuna, jak i warunki bytowe, bo to jest też bardzo

0: Udało się podziałać z nim.
1: Tak. Powiem pani, że bardziej boję się tych grzecznych piesków, niż tych piesków, które od razu prezentują zachowania tak zwane agresywne, czyli szczekają, dystansują. Wtedy wiem, czego się spodziewać. Dużo psów jest karconych za to, że szczekają, że pokazują, że coś im się nie podoba. I one zazwyczaj nie prezentują tych sygnałów ostrzegawczych, tylko od razu atakują. Mhm. Wtedy jest czasami niebezpiecznie.
0: Niespodziewanie.
1: Tak. Wbrew pozorom zawód behawiorysty, trenera to nie jest bezpieczny zawód.
0: Rozumiem. A gdzieś tam zdarzyły się jakieś rany?
1: Tak. Kilkukrotnie.
0: Ja też wielokrotnie widziałam, że pies uczy innego psa.
1: Zdarzają się takie przypadki, owszem. Tutaj na zasadzie socjalizacji oczywiście. Ja prowadzę też spacery socjalizacyjne. No się nie tylko ja, bo spacery są bardzo popularne, te socjalizacyjne.
0: A polegają grupa.
1: Grupa psów. Często jest tak, że zaczyna się jeden na jeden. Mhm. Czyli bierzemy psa, który nie ma doświadczenia społecznego, bo nie miał wcześniejszych kontaktów. I wtedy takiego psa spotykamy z mądrym takim psim edukatorem,
0: profesorem,
1: tak, który ma duże doświadczenie społeczne i on po prostu pokazuje, w jaki sposób należy się zachować. Musi to być pies bardzo zrównoważony, żeby przekazał tylko te dobre zachowania, a nie wprowadzał adepta w zachowania, no, których my nie chcemy, tak? Które nie są, że tak powiem, dla nas fajne. Później, jeżeli ten pies zaczyna akceptować tego jednego psa, możemy włożyć go w grupę innych psów. No ale tutaj też w tej socjalizacji bardzo ważny jest człowiek, bo to jednak pies powinien mieć najlepszą relację ze swoim człowiekiem, ze swoim opiekunem. Czyli wchodzimy tutaj na drogę posłuszeństwa, czyli komunikacji. No posłuszeństwo to tak brzmi troszeczkę niefajnie, ale głównie chodzi tutaj o komunikację. Jeżeli psa prosimy o coś, fajnie by było, jakby ten pies wiedział, o co nam chodzi, no i respektował nasze prośby. Jeżeli człowiek nie zna swojego psa albo wstydzi się powiedzieć prawdy o swoim psie, bo uważa, że jego pies się zachowuje nie tak, jak powinien.
0: Może ma świadomość też, że gdzieś popełnił błąd, nie?
1: Może nie tyle, że popełnił błąd, bo to nie zawsze wynika z naszych błędów. Czasami dostajemy po prostu takiego psa. Tak jak wcześniej mówiliśmy, że w schronisku bierzemy sobie zagadkę. Ten pies ma jakieś swoje nawyki. W schronisku nie zawsze jesteśmy w stanie określić charakter psa, bo on żyje w określonych warunkach.
0: Tak.
1: Więc dopiero później, jak trafia na inny grunt, nie ma w okolicy tych szczekających psów, nie ma klatki, tylko jest ten człowiek, który bardzo się stara wynagrodzić wszystko temu psu. To dopiero wtedy się okazuje, jaki naprawdę pies ma charakter i często właśnie wychodzą niespodzianki, bo w schronisku może być psem z tak zwaną bezradnością wyuczoną, psem zamkniętym, który po prostu macha ogonkiem i uśmiecha się, w cudzysłowie oczywiście, do każdego. A w domu po paru tygodniach, jak już przyzwyczai się, jak już zdobędzie informacje o otoczeniu i o ludziach, bo psy są bardzo dobrymi obserwatorami, wtedy zaczyna prezentować zachowania takie, które są dla niego wygodne lub ma wyuczone. Czyli nawyki swoje, a nawyki jest często ciężko odkręcić. To są te ścieżki neurologiczne, które sobie wydeptują, neuronalne raczej, które sobie psy wydeptują. Zresztą my też ludzie mamy swoje nawyki, nie? I ja zawsze mówię, jeżeli pies na przykład prezentuje zachowanie przez kilka miesięcy albo nie daj Boże kilka lat, to później jak my możemy w ciągu miesiąca powiedzieć mu, że to jest niewłaściwe? No nie da się.
0: To jest długotrwały.
1: To jest długi proces. Tak samo jak na przykład dla palacza, który pali papierosy przez 20 lat, pomimo że wie, że to szkodzi zdrowiu, odciąć go, od jutra nie palisz. No nie spotka się to raczej z zachwytem tego człowieka. Tak samo nie spotyka się to z zachwytem psa. Pies chce prezentować zachowania, które zna i które przynosiły efekt.
0: nieraz się spotykam właśnie z opinią, że na pierwszego psa lepiej nie brać psa ze schroniska, no bo właśnie trzeba mieć w głowie tą świadomość, że to jest ta praca, nieraz może się tak trafić.
1: Może się tak trafić, aczkolwiek nie jestem tego zdania, bo czasami biorąc psa z hodowli też możemy trafić na niezłego diabełka. Trzeba po prostu, tak jak wcześniej mówiłyśmy, dobrać psa pod siebie. Dlatego tak bardzo ważne są wizyty przedadopcyjne. Należy tego psa poznać, zabierać go nie tylko do lasu na spacer, ale zabrać go do miasta, zabrać go do siebie, do domu nawet, zobaczyć, jak on się będzie zachowywał. No i oczywiście od początku stawiać granice, czyli mówić, co nam się podoba, a czego nie preferujemy w zachowaniu. Psy bardzo szybko się habituują, bardzo szybko się dostosowują, dlatego przez tyle lat, setki lat, utrzymują się przy człowieku i w dalszym ciągu służą nam, bo nazwijmy to służbą, tak? Bo patrząc na psy służbowe, które wykorzystywane są do pracy, to jedno, ale piesek, który jest psem rodzinnym, też w zasadzie jest dla nas jakąś podporą, jakimś terapeutą, zaspokaja nasze potrzeby, tak? Czyli też w dalszym ciągu ten pies wykonuje jakąś służbę. Ludzie starsi biorą pieski, bo się czują samotni. Młodzi ludzie, teraz jest tendencja taka, zanim jeszcze będziemy mieli dzieci, weźmiemy sobie pieska. Bardzo dużo jest właśnie takich rodzin teraz, gdzie te pieski spełniają tą rolę, jak gdyby, gdzie przenosimy swoje uczucia na niego. No i to jest fajne.
2: SK 106,6.
3: Trwa rekrutacja do ochotniczych chówców pracy. To szansa dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć zawód i połączyć naukę z praktyką oraz skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych. Więcej w rozmowie z Bogumiłą Gibert-Pelc z Wojewódzkiej Lubuskiej Komendy OHP.
4: Misją ochotniczych chówców pracy jest wychowanie oraz kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają na przykład jakieś bariery, zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. I tak naprawdę u nas rekrutacja trwa cały rok. Ludzie, którzy są zainteresowani, młodzież chętna, żeby się u nas zrekrutować, może tak naprawdę przyjść w każdej chwili, zaklepać sobie, że tak powiem, miejsce i później po ukończeniu szkoły w czerwcu wraz ze świadectwem przyjść do nas i wtedy dokonać wszystkich formalności. Wiadomo, ludzie też szukają praktyk, młodzież często je zmienia, także tak naprawdę przez cały rok jesteśmy dla nich otwarci. Chciałam tu zaznaczyć, że zdobycie wykształcenia właśnie na zasadzie uczestnictwa u nas w ochotniczych chówcach pracy jest jedną z dróg, które pozwalają uzyskać wiedzę ogólną, a także przygotują zawodowo w ramach tego polskiego systemu oświaty i zgodnie z tym, jak właśnie wcześniej powiedziałam, te formalności to właśnie według tego polskiego systemu oświaty w czerwcu już wtedy jest taka prawdziwa rekrutacja, ale tak jak mówiłam, jesteśmy otwarci cały rok. I chciałam tu zaznaczyć, że przyjmujemy młodzież w wieku 14-18 lat, która między innymi nie ukończyła szkoły podstawowej lub nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu. I tutaj pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe i pomagamy zdobyć kwalifikacje zawodowe właśnie poprzez szukanie praktyk. Nasze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze jest otwarte dla młodzieży i we wszystkim właśnie pomagamy. W ramach ochotniczych chówców pracy młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktyki w wybranym przez siebie zawodzie i łączą wtedy naukę i pracę, także mają w tygodniu parę dni nauki i parę dni pracy. Wszystko to się odbywa pod doświadczonym okiem kadry pedagogicznej. Rozwijają swoje uzdolnienia, swoje pasje. Mamy bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo szkoleń, o czym powiem w dalszym części. Uczą się również, jak żyć ciekawie, zdrowo, odpowiedzialnie. Chciałam zaznaczyć, że nauka u nas odbywa się w trybie dziennym. Jeżeli chodzi o rekrutację, to taka młodzież, która jest do 30 roku życia, tutaj również mamy doradztwo zawodowe, zajęcia z rozwoju osobistego, szkolenia i pomoc w zdobyciu pracy. Uczestnicy ochotniczych kółców pracy, a także absolwenci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym, które jest udzielane przez ekspertów, którzy doskonale znają nasz rynek pracy. Wracając do rekrutacji, to ochotnicze kółce pracy oferują takiej młodzieży kształcenie ogólne i zawodowe. Dopasowują do indywidualnych zainteresowań i możliwości. Nasz doradca zawodowy przeprowadza z takim młodym człowiekiem indywidualny plan działania, czyli IPD. Wtedy podczas tego indywidualnego planu działania pozwala nam zweryfikować, w jakim kierunku ten młody człowiek mógłby kontynuować praktykę, bo to, że on na przykład w jakimś zawodzie chciałby, to jest jedna strona medalu, ale drugą stroną to też podczas tych testów, podczas tych przeprowadzanych zajęć z doradcą zawodowym i doradcą do spraw zatrudnienia, wszystko nam też pozwoli zweryfikować. Czasami zdarza się, że na przykład dziewczyny chciałyby być kosmetyczką, okazuje się podczas indywidualnego planu działania, że świetnie wychodzą w testach na przykład na hydraulika bądź też na mechanika samochodowego i szczerze powiem, że się sprawdzają i już mamy nawet absolwentki w tym kierunku. Nie jest to duża liczba dziewczyn, ale zdarzają się. Uczniowie, którzy odbędą u nas naukę zawodu, otrzymują miesięczne wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy. Tutaj zawieramy umowę, uczeń zawiera umowę ze swoim pracodawcą, gdzie ma te praktyki, a ich rozwój, tak jak wcześniej wspomniałam, jest wspierany przez wychowawców, przez pedagogów oraz instruktorów kształcenia praktycznego. Obejmuje to również doradztwo zawodowe, szkolenia oraz pośrednictwo pracy, czyli uczestnicy mają okazję zdobywać nie tylko doświadczenie, ale również mogą w tym czasie podjąć sobie pracę krótkoterminową bądź pracę jakąś sezonową. To jeżeli chodzi o rekrutację, to taki uczestnik, który rozpoczyna naukę w ochotniczych kółcach pracy, otrzymuje skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniać lub kontynuować kształcenie ogólne. Tak jak wcześniej powiedziałam, doradca zawodowy pomoże mu wybrać ten zawód, czyli ten przeprowadzi z nim indywidualny plan działania. My jako pośrednicy pracy, czyli doradcy do spraw zatrudnienia, mamy w swoim obowiązku, a także my pomagamy w poszukiwaniu praktyk. Ten człowiek nie zostaje sam. Mamy pełną bazę firm, pełną bazę pracodawców, u których mamy, którzy przyjmują dzieci na praktyki. Także my poszukujemy praktyk dla danego dziecka i takie dziecko nie zostaje samo na pastwę losu rzucone na rynek pracy, że samo ma poszukiwać sobie pracodawcy. Uczestnik również dostaje umowę o pracę i zatrudnienie na zasadach pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Chciałam również zaznaczyć, że pracodawca może się ubiegać również o refundację, czyli zwrot kosztów utrzymania takiego pracownika młodocianego. Jeżeli chodzi o rekrutację, to takie doświadczenie zawodowe właśnie na praktykach jest bardzo dużym atutem dla młodzieży i dla przyszłych pracodawców. Młodzież wtedy znajduje sobie szybciej zatrudnienie po takim doświadczeniu, otrzymuje od nas wszelkie certyfikaty, także nie ma tu najmniejszego problemu. Chciałam również zaznaczyć, że przyjęcie do ochotniczych kółców pracy takiego młodego człowieka odbywa się na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. To człowiek taki jest niepełnoletnim człowiekiem i wymaga tutaj zgody rodzica. Po rekrutacji taki młody człowiek jest u nas objęty opieką i wychowaniem. Mamy internat, w którym taki młody człowiek może mieszkać. Także mamy swoich pedagogów, wychowawców. Dziecko jest cały czas pod opieką u nas. Mamy również, zapewniamy wyżywienie. Wspieramy młodzież w procesie kształcenia, wychowania oraz integracji społecznej. Obejmujemy różnymi programami profilaktycznymi o charakterze socjalizacyjnym, jeżeli ktoś ma jakieś ciężkie uwarunkowania, że ciężko mu się znaleźć w danym środowisku, w danym otoczeniu, mamy pełny wachlarz możliwości, aby takiego człowieka wdrożyć w społeczeństwo. Tak, wiadomo, młodzież pochodzi z różnych środowisk, także my się dostosowujemy do każdego, zwołujemy zespoły, spotykamy się w kilka osób, jak możemy pomóc takiej osobie, i taka osoba naprawdę, mamy wielu absolwentów, którzy wyszli z fajnym takim bagażem doświadczeń. Jeżeli wyjeżdżają nawet do większych miast, nie tylko mówię o Zielonej Górze, bardzo fajnie się sprawdzają. Jeżeli chodzi tutaj o wychowawców, ochotniczych chówców pracy, działają, że tak powiem, w trzech obszarach. Mamy profilaktykę społeczną, czyli wzmacniamy bezpieczeństwo, przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom, także rozwijamy kompetencje społeczne, aktywizujemy społecznie i zawodowo. Czyli mamy kluby aktywnych i kluby absolwenta, mamy wolontariaty na rzecz osób potrzebujących, a także bierzemy udział w samorządach OHP. No i rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia, czyli mamy różne koła zainteresowań, zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, organizujemy różne warsztaty dla młodzieży. Jeżeli jest jakieś święto, no to zawsze młodzież jest w to angażowana. Prowadzimy różne giełdy pracy, wizyty studyjne, targi pracy. Młodzież zawsze w tym aktywnie uczestniczy, także po takim rekrutacji takich młodych ludzi często są aż wręcz zachwyceni, ile mają dodatkowych zajęć oprócz tej nauki i oprócz tych praktyk. Po takiej rekrutacji chciałam powiedzieć, co daje nauka w OHP. Daje na koniec świadectwo ukończenia szkoły, czyli możemy albo szkoły podstawowej, albo 3-letniej szkoły branżowej pierwszego stopnia, które umożliwiają podjęcie dalszej edukacji, na przykład w szkole wyższego stopnia. Również dajemy zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do pracy w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w przypadku uczniów szkoły branżowej pierwszego stopnia. To znaczy, że jeżeli uczeń skończy 3 lata praktyk w danym zawodzie, na przykład w zawodzie stolarz, w zawodzie hydraulik, w zawodzie mechanik samochodowy, to taka osoba otrzymuje od nas dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Również taki uczestnik po takiej rekrutacji, jeżeli już zostanie zrekrutowany, dostanie później, będzie miał później doświadczenie zawodowe, bo może wykazać się swoim stażem pracy, bo tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli zostanie zrekrutowany, podpisuje od razu umowę o pracę, także podczas tej umowy o pracę już się będzie to wliczać do lat pracy. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, będzie dostawał miesięczne wynagrodzenie dla uczniów objętych nauką zawodu na podstawie zawartej tej umowy. No i będzie rozwijał swoje zainteresowania, uzdolnienia, będzie brał udział w stażach zawodowych, wymianach międzynarodowych, które umożliwiają zdobycie cennego doświadczenia. Obecnie wiem, że młodzież z Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy akurat z terenu Międzyrzecza będzie wyjeżdżać na wymianę międzynarodową do Serbii, także to jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Oprócz tego, po takiej rekrutacji w ochotniczych chówcach pracy, młodzież zdobywa i rozwija kluczowe kompetencje społeczne, takie jak praca w zespole, komunikacja, odpowiedzialność, samodzielność, a także cechy niezbędne w życiu codziennym i zawodowym. Tak jak wcześniej wspomniałam, młodzież czasami pochodzi z różnych środowisk. Mówię, każdy przypadek jest inny. My bardzo wspieramy, bardzo pomagamy, mamy kontakt z rodzicami, także tu działamy w pełnym zespole i zawsze pomożemy w zdobyciu tych niezbędnych wartości. Również po takiej rekrutacji my przygotowujemy praktycznie zawodowo, realizujemy warsztaty szkoleniowe ochotniczych chówców pracy. Część warsztatów mamy również u nas w siedzibie. Mamy kilka zawodów, elektryk na przykład, także też zapraszamy kucharz. Na przykład w Nowej Soli mamy, oprócz innych zawodów, to tak wyrywkowo tutaj mówię, fryzjera, także szereg, wachlarz możliwości jest duży. Pozwalamy zdobyć doświadczenie u zewnętrznego pracodawcy. Tak jak wcześniej wspomniałam, lepiej wtedy taka osoba przygotowuje się do podjęcia pracy. No i tak jak mówiłam, jest pod opieką tego instruktora praktycznego zawodu, a także doświadczonych wychowawców i pedagogów. Oprócz tej opieki opiekuńczo-wychowawczej, my również mamy sieć jednostek, które zajmują się rozwojem zawodowym. Tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, dla takich naszych młodych ludzi mamy różne kursy i szkolenia. Tutaj podpisujemy również umowę z takim zewnętrznym pracodawcą i podczas tej nauki, podczas tych praktyk młoda osoba może również skorzystać na przykład z kursu na minikoparkę, z kursu na jakiegoś żurawia, także szereg tutaj też jest z kursu na manikurzystkę, pedikurzystkę i tutaj również taka młoda osoba zdobywa certyfikaty i często słyszymy, jak idziemy na jakieś zajęcia do takich młodych ludzi po rekrutacji, mówią do nas: o, zdobyłem, mówi, taki i taki certyfikat, zdobyłem taki i taki certyfikat, kształcę się w innym zawodzie, ale może mi się to przyda w życiu, tak? Bo tak naprawdę ten młody człowiek, mimo tego, że już wybieramy tą ścieżkę kariery, tą ścieżkę zawodową, nie wiemy do końca, jak się ta jego kariera potoczy, tak? Także bardzo cenne są takie certyfikaty i są później wykorzystywane. Dla takich młodych ludzi po rekrutacji mamy również formę wsparcia, która jest właśnie skierowana do młodzieży od 14 roku życia w formie poradnictwa zawodowego. Tutaj, biorąc pod uwagę nasz rynek pracy oraz indywidualne predyspozycje podejścia młodego człowieka, pomagamy w wyborze zawodu, a także samozatrudnieniu, poszukiwaniu pracy czy planowaniu kariery, a także czasami zdarza się, że przekwalifikowaniu, ponieważ młody człowiek podczas rekrutacji mówi nam, że chciałby być w zawodzie na przykład kucharz, ale w trakcie tych praktyk, w trakcie nauki po pierwszej klasie czy po drugiej klasie stwierdza, że jednak nie, jednak on się widzi w innym zawodzie, no i wówczas wtedy musi się przekwalifikować. Zaznaczam, że zaczyna wtedy naukę od pierwszej klasy. Jeżeli zmienia zawód, to jest z powrotem nauka od pierwszej klasy, musi od nowa kontynuować 3-letnią naukę, ale również pomagamy takiemu człowiekowi w znalezieniu praktyk, w znalezieniu jakiegoś doświadczenia, także nie polecamy, ale jeżeli już ktoś tak sobie widzi się w innym zawodzie, to jak najbardziej również pomożemy. Jeżeli chodzi o rekrutację, to po takiej rekrutacji również osoba młoda jest otoczona opieką w ramach sieci EURES. Tutaj pomagamy również w podjęciu zatrudnienia, jeżeli chodzi o oferty zagraniczne, nie tylko te nasze krajowe. Chciałam zaznaczyć, że mamy dużo jednostek. Ośrodki szkolenia i wychowania rekrutują w Zielonej Górze, ale mamy doradców w Gorzowie Wielkopolskim, w Międzyrzeczu, w Strzelcach Krajeńskich, w Świebodzinie, w Jechlicach, w Zbąszynku, w Zielonej Górze i w Żarach. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ma siedzibę w Gorzowie i w Zielonej Górze, także obojętnie, gdzie taki młody człowiek się zgłosi, to możemy go zrekrutować. Młodzi ludzie biorą udział właśnie w międzynarodowych wymianach. To umożliwia poznanie innej kultury, innych państw, historii oraz współczesnych realiów. Nasi młodzi ludzie biorą również udział w zagranicznych stażach zawodowych, podczas których zdobywają certyfikaty. Realizujemy również międzynarodowe projekty poza systemem szkolnym i to też stanowi cenne uzupełnienie działań edukacyjno-wychowawczych prowadzonych w jednostkach ochotniczych chówców pracy. Wspieramy takich naszych młodych ludzi w projektach. Tutaj ta młodzież, która przyjdzie do nas do rekrutacji, może również realizować projekty wspierające młode osoby w wejście na rynek pracy oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Taki udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków oraz objęci opieką na czas trwania projektu. Z oferty tutaj mogą skorzystać uczniowie, którzy mają 15-17 lat, którzy są objęci wsparciem ochotniczych chówców pracy, osoby w wieku 18-24 lata, młodzi absolwenci szkół i uczelni, osoby opuszczające pieczę zastępczą, a także młode kobiety wychowujące dzieci. Rekrutacja trwa cały rok, ale może sobie dana osoba zapewnić już miejsce. Ale tak jak przyniesie nam świadectwo, wtedy formalnie przyjmujemy dziecko za zgodą rodziców oczywiście do rekrutacji. I tutaj bardzo dużą właśnie rolę spełniają jednostki opiekuńczo-wychowawcze. To są ośrodki szkolenia i wychowania. Są one właśnie dla uczestników mieszkających w miejscu uniemożliwiającym codzienny dojazd do placówki OHP. Czyli to są te internaty, tak? W kwalifikacji kandydata uwzględnia się szczególnie wówczas trudną sytuację wychowawczą, trudną sytuację edukacyjną, rodzinną, środowiskową, ekonomiczną i komunikacyjną. Czyli tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli ktoś ma jakiś problem z dojazdem do jednostki OHP, my podczas rekrutacji to wszystko weryfikujemy, zaznaczamy i chciałam zaznaczyć, że dla młodzieży ochotniczych chłopców pracy, jeżeli dana osoba zostanie już zrekrutowana, zapewniamy zakwaterowanie w internacie oraz wyżywienie, które jest bezpłatne. Tak, także taka osoba może mieszkać u nas w internacie, to już wtedy trzeba rozmawiać z panią kierownik ośrodka szkolenia i wychowania w Zielonej Górze i pani kierownik wszystko weryfikuje podczas rekrutacji i wówczas podejmuje decyzję, czy taka osoba będzie mieszkać w internacie, czy też nie. Tak? Chciałam zaznaczyć, że takie ośrodki szkolenia i wychowania działają w Zielonej Górze, w Szczelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu, Wiechlicach oraz Nowej Soli. Oferują one szerokie możliwości rozwoju, kursy kwalifikacyjne, a także profesjonalne podejście do wejścia na rynek pracy. Ochotnicze chówce pracy dla uczestników mieszkających na miejscu umożliwiają naukę w szkole oraz udział w zajęciach organizowanych. Nie zostawiamy te dzieci na pastwę losu, że popołudniami też nie mają co robić, bo też się nudzą. Często i chętnie uczestniczą we wszelkich warsztatach, we wszelkich zajęciach dodatkowych i tak jak wspomniałam na początku wywiadu, bardzo później często wspominają, że im to pomogło w życiu. Chówce pracy funkcjonują w Gorzowie Wielkopolskim, Lubsku, Żarach, Krośnie Odrzańskim, Zbąszynku oraz w Schowie. Zapewniają młodzieży wsparcie wychowawcze, edukacyjne i zawodowe. Jeżeli chodzi o ofertę zawodów, to tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, nasi doradcy zawodowi i doradcy do spraw zatrudnienia pomagają znaleźć młodym ludziom praktyki. Wśród kierunków kształcenia znajdują się m.in. magazynier logistyk, elektryk, stolarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, dekarz, ślusarz, fryzjer, krawiec, a także mechanik pojazdów samochodowych. I nie ma znaczenia, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. W każdym zawodzie można spróbować swoich sił, podjąć praktyki, naukę zawodu. I tak jak wcześniej wspomniałam, czasami nas zaskakuje, kto kończy jaki zawód. To jest jednak tylko część oferty. Dużo można jeszcze tutaj mówić. Kształcimy również w innych zawodach, nie tylko te, które wymieniłam. My dostosowujemy się odpowiednio do zapotrzebowania lokalnego i krajowego rynku pracy. Wiadomo, świat się zmienia, idzie do przodu. Jesteśmy teraz w czasach, kiedy rządzą nami smartfony, tak? Jest duża cyfryzacja. Młodzież teraz nie wyobraża sobie świata bez internetu. Także my też się w tym kierunku rozwijamy i też szukamy indywidualne predyspozycje i zainteresowanie uczniów. Także oprócz tych zawodów, które wymieniłam, szukamy już, że tak powiem, postępu razem z czasem. Tak? Także można się zgłaszać swoje jakiekolwiek uwagi i zapraszamy do rekrutacji. Trwa na cały rok, ale formalnie po zakończeniu szkoły ze świadectwem pracy zapraszamy do nas. Oczywiście w trakcie całego roku, jeżeli ktoś ma problemy z nauką i chciałby się do nas w każdej chwili przenieść, zapraszamy do Zielonej Góry na ulicę Zamenhofa 1, do pani kierownik ośrodka szkolenia i wychowania i tu podejmiemy dalsze kroki i na pewno pomożemy.
2: SK 106 i 6.
3: A teraz o Lubuskim Funduszu Filmowym opowiadają m.in. Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego oraz aktor Adam Woronowicz.
5: To jest praca Departamentu Promocji Turystyki i Sportu, moich również inspiracji związanych z tym, abyśmy również jako region podążyli ścieżką, którą podążają inne województwa w naszym kraju, dofinansowując profesjonalne produkcje filmowe powstające w naszym kraju. Projekt filmowy lubuskie, który pojawi się na mapie filmowego wsparcia w naszym kraju, obejmuje taką propozycję, z którą wychodzimy, 300 tysięcy złotych. Może to nie jest kwota jakaś gigantyczna na dzień dobry, niemniej od czegoś trzeba zacząć. I chcielibyśmy, aby dofinansować zadania w ten sposób, że 100 tysięcy złotych brutto do produkcji pełnometrażowej, a 50 tysięcy do produkcji krótkometrażowej. Warto powiedzieć, że do inicjatywy filmowe lubuskie mogą przystąpić właśnie zarówno projekty fabularne, dokumentalne, animowane, seriale telewizyjne, czy też takie produkcje dedykowane platformom streamingowym. Myślę również, że takie kino studenckie, które gdzieś tam wyrasta już ponad swój czas i sięga do tych projektów murkowych, mogłoby tutaj również takie produkcje aplikować. Z czym chcemy wiązać Lubuski Fundusz Filmowy, czyli z naszymi potencjałami turystycznymi. Warto więc powiedzieć o tym. Chcielibyśmy również zachęcać tych potencjalnych naszych, te podmioty, które będą z nami współpracowały, do tego, żeby mogły wykorzystać naszą winnicę w Zaborze, zarówno w kontekście tych budynków, które tam są, jak i oczywiście pól porośniętych winoroślą. Chcielibyśmy zasugerować, podpowiedzieć, że posiadamy niezwykłą instalację podziemną, fortyfikację międzyrzeckiego rejonu umocnionego, którą można w sposób bardzo wyjątkowy wykorzystać w filmach traktujących o wojnie, a może i nie tylko, może jakiś science fiction. Mamy Muzeum Etnograficzne w Ochli. Był u nas Mariusz Bonaszewski, który również przedstawiał taki swój projekt filmowy, który zamierza realizować, i był bardzo zainteresowany właśnie tą lokacją. Polecamy uwadze Zagrodę Młyńską w Bogdańcu na północnej części województwa lubuskiego. Przepiękny Park Narodowy Ujście Warty, pełen ptaków, wody, rzek płynących właśnie tam. Nie zapominamy o naszych polach golfowych. Pole kalinowe koło Świebodzina. Niedaleko Świebodzina to jedyne pole 27-dołkowe w Polsce. Przyjeżdża bardzo wielu pasjonatów golfa z zagranicy, z Niemiec. Przepiękny geopark Łuk Murzakowa. Tego nie będę zachwalał, to oczywiście jest nasz skarb UNESCO. Poza tym nasze zamki i pałace, które błysnęły w klipie zrealizowanym przez Grzegorza. Te ruiny w Zatoniu, to wiemy wszyscy, pracują cały rok, a teraz jest ich taki czas, gdzie odwiedza je bardzo dużo ludzi, turystów rowerowych, do których się również zaliczam. A przecież to dopiero początek, wszystko przed nami i wierzymy głęboko w to, że kreacja, z którą na co dzień mierzą się twórcy filmowi, umożliwi im tutaj odkrywanie lubuskiego, z czego będziemy niezmiernie zadowoleni. Mamy nasze jeziora, tych 500 jezior, a nawet większa ich ilość, te najbardziej znane, Łagowskie, Sławskie, mogą stanowić spore wyzwanie dla pasjonatów, oprócz tegoże filmu, to również wędkarstwa.
6: Stowarzyszenie Filmowców Polskich działa na wielu polach. Również, a może przede wszystkim, zabezpiecza interesy filmowców, wśród których jest pewność produkcji filmowej czy audiowizualnej w Polsce. I tu muszę powiedzieć, że wielka radość, że Lubuskie dołącza do tej rodziny polskich funduszy filmowych regionalnych. One istnieją w Polsce od ponad 10 lat i próbują się wpisywać lepiej i gorzej w ten krajobraz produkcyjny w Polsce. Zaczynają wszystkie od tego samego, to znaczy od takiego myślenia, że produkcja filmowa, serialowa jest doskonałą promocją dla regionu. Mogę to potwierdzić, bo sam brałem udział, znaczy wymyślałem przeniesienie jednego z polskich seriali do miejscowości Sandomierz i to jest taki doskonały przykład, jak miasto wytwarza dzięki jednej produkcji swój brand. To są miliony odwiedzających, przygotowana dla nich infrastruktura, ścieżki turystyczne. Miasto tym żyje od bardzo wielu lat. Oczywiście to nie zawsze się udaje i to też trzeba mieć tego świadomość. Niemniej w Europie fundusze regionalne są jednym z kół zamachowych produkcji audiowizualnej. Oczywiście, żeby tak się stało, potrzebne jest wsparcie ze strony rządzących. Potrzebne są rozwiązania ustawowe, które pozwolą na transfer środków do regionów z wielką korzyścią dla wszystkich. Zacznę od filmowców, bo to są dodatkowe środki, przez regiony, do których docierają znaczne pieniądze i te pieniądze pozostają tutaj. To znaczy one idą przez wykonywaną tutaj usługę na podatki i te pieniądze, które tutaj przychodzą, generują dopływ jeszcze większych środków. Te środki, które regiony przeznaczają, finalnie znacznie przewyższają w systemie podatkowym to, co tu pozostaje. Także dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że faktycznie ten początek od strony finansowej jest w Lubuskim skromny, ale mam nadzieję, że wkrótce te pieniądze będą znacznie większe, a przede wszystkim dla władz regionu, ale również dla mieszkańców stanie się to oczywiste i atrakcyjne, dlatego że obecność produkcji w regionach niezawodnie pokazuje, że te produkcje, budząc oczywiste zainteresowanie, ale też wytwarzają pewien klimat wokół kultury, dają szansę na spotkanie z twórcami, dają szansę na podejmowanie jakichś kolejnych działań, które po prostu same z siebie się rodzą, przez to, że choćby tu mogą się odbywać premiery, pierwsze pokazy, pierwsze prezentacje. To już widać, jak jest ważne, zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach. Także trzymamy kciuki. Za chwilę będzie kolejne miejsce ogłaszało w tym wypadku reaktywację funduszu. To będzie Gdynia. I mamy nadzieję, że ta mapa w Polsce się będzie zapełniać. I z wielką korzyścią, tak jak mówię, dla nas twórców, każdy nowy sposób finansowania produkcji filmowej czy serialowej daje nam po prostu pracę, a wam będzie dawał wielką satysfakcję z tego, że świat, w którym żyjecie, będzie jakoś opisany, sfotografowany i pokazany światu. Gratuluję i czekamy na więcej.
7: Rzeczywiście otwiera się taka fantastyczna furtka. Myślę, że wiele regionów Europy, ale i też świata zostało odkrytych poprzez filmy, poprzez to, że zostały sfilmowane albo akcja ich została umiejscowiona w danym regionie. Myślę, że wszyscy znają taki film, jak chociażby Pod słońcem Toskanii, gdzie w pewnym momencie zrobiła się wręcz moda na to miejsce i każdy chciał to miejsce zobaczyć. I to rzeczywiście jest absolutnie prawdą o tym, co mówi Grzegorz, że chyba nie ma lepszej reklamy dla regionu, jak to, że zostanie sfilmowana, sportretowana, pokazana przez filmowców. Wielki boom, który się zrobił chociażby na Nową Zelandię i przez Petera Jacksona i jego trylogię Władcy Pierścieni, no to chyba najbardziej dobitny dowód na to, że ludzie potrafią pokonać ogromne odległości, żeby po prostu te krajobrazy zobaczyć. Życzę wam absolutnie tego, żeby tutaj zaczęły przyjeżdżać ekipy i realizowały i portretowały w swoich filmach i obrazach ten zakątek naszego kraju, który jest, z tego co zobaczyliśmy, niezwykle piękny i malowniczy i czeka na swoje odkrycie. I życzę po prostu władzom województwa, którzy otworzyli się w tej inicjatywie filmowcom, żeby mogli tą perełkę odkryć. Ja, moje serce, zresztą Grzegorz o tym dobrze wie, skradł festiwal filmowy w Nowej Soli, Solanin, i ja jestem wielkim fanem tego festiwalu. Nie chcę oczywiście Gdyni przenosić do Nowej Soli, ale gdyby ode mnie zależało. No ale to jest rzeczywiście coś niesamowitego, bo ten festiwal był realizowany takim ogromnym potencjałem i miłością do filmów przez właśnie te osoby, które dzisiaj z nami stoją. I rzeczywiście w takiej miejscowości jak Nowa Sól pojawiły się filmy, które tak na dobrą sprawę mogli zobaczyć ludzie. No to jedna z takich najwyższych półek za każdym razem. Tu Konrad dbał o to, żeby widzowie mogli zobaczyć rzeczywiście najlepsze produkcje. Także bardzo ci dziękuję, Konrad, też za twoją naprawdę pełen profesjonalizm i cieszę się, że stajesz na czele, można powiedzieć, będziesz w jakiś sposób tym kierował. Także tyle i oczywiście wpisuję się i podpisuję się pod tym, że ten region czeka na swoje odkrycie, na swojego reżysera, na to, że ktoś się w tym miejscu zakocha i to miejsce pokaże i sprawi to, co stało się z Sandomierzem albo, nie wiem, z Podlasiem, że ludzie zaczęli być ciekawi tego regionu i chcieli tutaj przyjeżdżać i być w tych miejscach, które zobaczyli, więc to fajny początek.
2: SK 106,6.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
12: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki, czym jesteście teraz zajęci, w czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie. Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Tato, co znaczy negocjować?
8: Szukać porozumienia.
7: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
9: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: I po reklamie.
11: Żary na czasie.
12: Aleksandra Kanoniak, cześć. Nowości kinowe na weekend. Już wam mówię co do oglądania w Cinema City. Digger to film akcji, przygodowy i komedia. Prime Time thriller. Poza tym Vincent, legenda oceanu, propozycja familijna. Dramat Róża, 100 dni, misja Zeus, to film akcji i komedia. Czy też Baranek Shaun i Kudłata bestia, kolejna propozycja dla całych rodzin. Jak i również Lalka cały czas w Cinema City.
13: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
14: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
13: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
15: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
16: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
15: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber

0: D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutyna Skorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Hello, what the hello. 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
8: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
7: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
9: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super.

0: A nie, tata to tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Dobre to, nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo, tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Ile masz drobnych?
14: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
13: No to idziemy na jesienne łowy.
14: Z taką kwotą? Dokąd?
13: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
14: Niemożliwe.
13: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
15: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
16: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
17: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,9.

0: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
7: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: By ktoś powiedział pyszne.pl.
5: I po reklamie.
6: Żary na czasie.
7: Aleksandra Kanoniak, cześć. Już dziś o godzinie 16 i 19 15-lecie projektu Muzyka zespołu Queen symfonicznie. Całość w Filharmonii Zielonogórskiej. Warto dodać, że w niedzielę z kolei koncert Renaty Przemyk. Babę zesłał Bóg w planetarium Wenus. Ten koncert właśnie jutro rozpocznie się o godzinie 19. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
8: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
9: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
8: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
10: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
11: Na czasie.
10: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.
12: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrin i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
9: Już to czytałyśmy?
8: Już to wymyśliłam.
10: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
13: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej dwudziestki MJ Deli w Radiu SK. A tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach. No i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia. No bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.

0: Cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
3: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
8: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
7: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
9: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
7: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
10: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Radio SK. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Bierz batonika, mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
11: Chyba rurka.
10: A, no faktycznie.
11: No.
12: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
13: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
18: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
17: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
18: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
17: Ulica Żagańska 68. Żary.
18: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
19: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
8: To będzie ostatnia reklama.
20: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
21: Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
22: I po reklamie.
8: SK.

0: nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów, jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką, bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
13: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
12: W tym tygodniu Mrozu zagrał 2 wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu Eska. Tymczasem mamy 2 minuty po 15, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie. Jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji. Tam za darmo te zgłoszenia. A jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To

0: oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosze z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
17: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: I po reklamie.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
12: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
13: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
12: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
13: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
12: Ulica Żagańska 68. Żary.
13: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Żary na czasie.
20: Aleksandra Kanoniak, cześć. Kolejne wieści o tym, co w naszym regionie w najbliższym czasie. Jeżeli macie ochotę na przykład się pośmiać, to 14 października, czyli w najbliższą środę o godzinie 19 w Kawonie na scenę wyjdzie Sebastian Rejent, a 15 Bartosz Zalewski w Café Noir. To jednak nie koniec, dlatego że Marcin Olaf Olszewski w Café Noir 22 od 19.
21: Muzyką się żyje.
22: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz, Pawełku, i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego, już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
8: Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na jesienne łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Seven, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po piątej wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
19: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
20: A ulubione śniadanie?
19: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
18: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI i Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
0: się przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz West.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: I po reklamie. Żary na czasie.
11: Aleksandra Kanoniak, cześć. Jeżeli chodzi o różne spektakle, które w najbliższym czasie w naszym regionie, no to warto nadmienić, że już jutro w Filharmonii Zielonogórskiej Optymiści 2, czyli nasi w autokarze do Bułgarii. O 2 godzinach ten spektakl, a występują Jacek Lenartowicz, Aldona Jankowska, Adam Bobik, Anna Kaczmarczyk czy też Dawid Dziarkowski. Całość już jutro.
12: Muzyką się żyje.
13: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i Andrzej Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek

0: Doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy zna.

0: będzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

Rudimental Quality All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
9: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
8: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
10: Impreska.
8: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
11: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
8: Dwie minuty po 19.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spektrum, Radio SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.

0: nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Ja, Eska, ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: Coolio, Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: Radio SK! I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie. Żary na czasie.
3: Aleksandra Kanoniak, cześć i znów sprawdzamy, co w najbliższym czasie w naszym regionie, a nie ma nudy. Abba i inni symfonicznie 20 października w Auli UZ-u przy ulicy Podgórnej, 21 z kolei w Filharmonii Magic Tenors, 22 w Auli UZ-u z Kolim, a Mamma Mia również w Auli UZ-u, ale 23 od 19, także jest w czym wybierać.
4: Muzyką się żyje.
5: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
6: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
5: Album Południe zawiera m.in. hity Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Pani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: hity.
1: Vans Joy, Riptide, WST, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w WST. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują. Ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

0: To Talking Body i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Perdon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Matifuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Żary na czasie.
9: Aleksandra Kanoniak, cześć. Jeżeli jeszcze dziś chcecie wybrać się i bawić się na mieście, no to przypomnę, że czekają kluby, między innymi w X-Demonie, w każdą sobotę impreza, podobnie w One Love, czy też w Café Noir na Deptaku w Winnym Grodzie. A jeżeli chodzi o inne propozycje, to na przykład już jutro Renata Przemyk w Planetarium Wenus, ten koncert od 19:00.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z SK zdradziła, jaki jest sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Impreska.
11: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2:02. To jest Impreska. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bowser i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest eskowa imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie: na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Low i Heroes, to już za chwilę w Esce.

Leo Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22, z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało, i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

Śląska 106.6. Let's get it started in here.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?